bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

To jest Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przewoje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: I ponownie słyszymy się w Radiu Złote Przeboje na 91 i 8 FM o naszej stałej porze. Słyszymy się oczywiście w magazynie Tydzień w Wałbrzychu. Ja nazywam się Igor Kociubiński i bardzo serdecznie zapraszam Was na ten najbliższy odcinek, na tę najbliższą godzinę tego programu, w którym rozmawiać będziemy m.in. o działalności Fundacji Dźwiękoszczelni. Jak mówi jej założyciel Grzegorz Wójciuk, powstała ona z potrzeby serca, bo nie potrafią przechodzić obojętnie obok ludzi, którym świat powiedział: nie teraz, nie dla ciebie, nie dasz rady.
2: Rok temu zabraliśmy grupę dzieciaków z 8 bodajże lub 9 domów dziecka, domów opiekuńczo-wychowawczych na festiwal Metanoia, który odbył się we Wrocławiu. Tam oni mieli okazję zobaczyć troszeczkę od zaplecza to wszystko, jak to się odbywa. I widać było w oczach tych ludzi ogromne zainteresowanie. Zacząłem też opowiadać im o sobie, kim byłem, przez co przeszedłem.
1: A przez te trudności pomogła przejść muzyka. Szczegóły już za chwilę i trzymając się tego artystycznego, muzycznego wątku, będziemy Was także zapraszać na 23. odsłonę Festiwalu Księżnej Daisy, który startuje na początku wakacji 2 lipca.
3: Pojawiają się tutaj artyści, którzy zazwyczaj na co dzień nie występują w ogóle w regionie wałbrzyskim, ani nawet w województwie dolnośląskim. Pojawiają się rzadko, bo są najczęściej związani z Warszawą albo ze scenami światowymi. I to jest jedyna taka okazja, żeby ich tutaj zobaczyć.
1: Przed nami także przegląd wydarzeń tygodnia. Nie zabraknie więc informacji z życia Wałbrzycha, czy też życia całego Dolnego Śląska. O finansach Bogdan Widawka opowie m.in.
4: Festiwal, wyjazd integracyjny czy odnowienie parku. Na to wszystko można zdobyć pieniądze z dolnośląskich małych grantów, do których nabór ruszył w poniedziałek.
1: Jakie kwoty w tym roku będą do dyspozycji, kto może ubiegać się o te dofinansowania, to zdradzimy Wam już za kilka chwil, a ja już teraz zapraszam na spotkanie z Grzegorzem Wójciukiem z Fundacji Dźwiękoszczelni. Od tego zaczynamy.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Ostatnio zapraszaliśmy Państwa na imprezę, na festiwal, na wydarzenia charytatywne w Dziećmorowicach, ale to jedno z wielu wydarzeń, które pewnie na horyzoncie, wydarzeń, które dzieje się za sprawą Fundacji Dźwiękoszczelni, którą dzisiaj będziemy w Radiu Złote Przeboje przedstawiać. Zaczynając od tego, jak Fundacja powstała, jakie są początki?
2: Początki Fundacji. Fundacja jest świeża dosyć. Ona powstała w lipcu zeszłego roku. Już pierwsze jakieś tam działania, aby ją uruchomić, odpalić, zaczęły się na początku roku. Tak naprawdę w momencie, kiedy odpaliliśmy zespół Proca, bo jestem też wokalistą i założycielem grupy rockowej Proca, i kiedy ona już zaczęła nabierać realnego kształtu, kiedy zaczęliśmy koncertować, kiedy tych naszych wystąpień publicznych było coraz więcej i też dużo wystąpień charytatywnych, narodziła się w sercu taka właśnie potrzeba, żeby przyspieszyć z tą fundacją, tym bardziej, że na horyzoncie pokazała się Ania. Ania to jest dziewczynka z porażeniem czterokończynowym, która w wieku 8 lat nagle stała paraliżu i porusza się do tej pory. Teraz ma 21 lat na wózku inwalidzkim. Chcieliśmy jej pomóc, jej rodzinie i samej Ani, w tym, aby dostawała się z parteru na pierwsze piętro. To jest codziennie, była to walka, było to bardzo uciążliwe, szczególnie dla rodziny Ani. Pomogliśmy w ten sposób, że pomogliśmy w organizacji. Tak naprawdę to największą robotę na tym festiwalu dla Ani, bo były to dwa festiwale. Wspólne granie wspiera Anię. Taki tytuł nosił ten festiwal. Pierwszy odbył się w Szczawnie-Zdroju, drugi odbył się w Wałbrzychu na Poniatowie, na dzielnicy Poniatów, gdzie Ania mieszka. Tam na Poniatowie był to festiwal dwudniowy. No, największą robotę zrobiła rodzina Ani, bardzo mega zorganizowani ludzie, ale wiele osób po drodze się dołączyło. Bardzo dużo osób, których się nie spodziewaliśmy, sami dzwonili, sami się włączali do tej akcji. Pojawiały się osoby, których w ogóle miało nie być, a robili świetną robotę. Wszyscy oczywiście na zasadzie wolontariatu. Było bardzo dobrze. Tam zobaczyliśmy, że to działa, że można, że ludzie się jednoczą, jeśli mają jakiś cel i jeśli jest ktoś, kto jest w stanie tego dopilnować, kto jest w stanie to poprawić, prowadzić, i to wtedy nie ma przeszkód żadnych.
1: Zaczęliśmy od pytania, jak powstała, ale przechodzimy do najważniejszego, po co? Bo można byłoby powiedzieć, że to historia, jakich wiele, zespół koncertujący, grupa ludzi, która chce pomóc, no ale jakby powołanie fundacji to chęć działania na trochę szerszą skalę. Więc jaka jest idea, jaki jest pomysł?
2: Tak, w ogóle w statucie fundacji mamy wiele punktów, wszystkie są punktami pomocowymi. My stawiamy na na pomoc tym, którzy ją, jej realnie potrzebują. Jak ktoś ma sprawne ręce, sprawny umysł, to potrafi sobie poradzić ze wszystkim. No chyba, że jest w uzależnieniu i tym się też zajmujemy. Współpracujemy z ośrodkiem Arka, który bezpośrednio jest podpięty jako jeden byt z fundacją Jesus Christ Security. Oni mają ośrodek terapeutyczny. Razem z nimi też angażujemy się w wydawanie posiłków dla osób w kryzysie. Dwa razy w tygodniu, we wtorki i w soboty na dzielnicy Sobięcin. Robimy to już od 8 lat. Ja osobiście byłem w tym ośrodku. Byłem w tym ośrodku na terapii, ponieważ sam kiedyś miałem problemy związane z nałogami. Później zostałem w tym ośrodku przez wiele lat jako pracownik i tam właśnie założyliśmy tą wydawkę jedzenia, która funkcjonuje do tej pory. Też zajmujemy się osobami bezdomnymi. To się wiąże jedno z drugim. Przeważnie spożywanie alkoholu czy jakichkolwiek innych używek cięższych prowadzi do bezdomności, prowadzi do życia na ulicy i mnie też to spotkało. Dlatego jestem człowiekiem, który rozumie te osoby i który jest w stanie im realnie pomóc. Mamy ten ośrodek, mamy kontakty, wiemy jak to robić. Przede wszystkim ja wiem, co ci ludzie czują, bo byłem w podobnej sytuacji. Żadna książka, żaden film tego nie opisze. Ja po prostu przeżyłem to. To jest ogromnie bolesna rzecz i nie do opisania. Jest to ogromny ból, ogromna trauma i ci ludzie lądują w nieciekawych miejscach nie dlatego, że sobie to wybrali, tylko dlatego, że tak się po prostu stało. Coś ich do tego czy zmusiło, czy coś ich przeraziło, coś przestraszyło. Coś w życiu przerosło ich możliwości i dlatego to robimy, bo wbrew temu, co opinia publiczna głosi, ci ludzie wcale nie są przegrani. Ci ludzie są chwilowo w kryzysie, ale za chwilę może się okazać, że to są bardzo wartościowi ludzie, którzy mają w sobie niesamowity potencjał.
1: Cieszę to, że trudną historię twoją osobistą udało się przekuć w coś pozytywnego, ale z drugiej strony no, myślę sobie też tak na chłodno podchodząc do rzeczywistości, że właśnie z drugiej strony jest to wyzwanie, bo często jest tak, że chęć pomocy to jedno, ale chęć skorzystania z tej pomocy to też drugie.
2: To jest ogromny problem właśnie, bo tak powiem ci, statystyki są przerażające wręcz, bo na 1000 osób wyjdzie jedna. Wiesz, ja kiedykolwiek, gdziekolwiek jestem, jak widzę ulicy, na ulicy osobę, która potrzebuje pomocy, która gdzieś tam prosi o jakieś pieniądze, czy widzę, że po prostu z daleka widać taką osobę, że jest w potrzebie, że trzeba jej pomóc. Wyciągam do takiej osoby rękę i prawie zawsze to jest, no, spotykam się z odmową. Zawsze jest coś innego do załatwienia, zawsze jest coś pilniejszego. Ja ci powiem, o co chodzi. Ten człowiek naprawdę chce pomocy, ale wstydzi się przed samym sobą to raz i przed innym wyrazić to, powiedzieć to na głos. Boi się. I też to uzależnienie blokuje go przed tym, żeby on skorzystał z takiej pomocy, bo za chwilę zamknie się dostęp do alkoholu, czy do narkotyków i tak to działa. Trudno to opisać. Te rzeczy, które dzieją się w mózgu człowieka uzależnionego są dla mnie, chociaż sam się z tym borykałem, nie do pojęcia, jakie to jest silne, jakie to jest mocne. Bardzo trudno to i ciężko to opisać, ale to jest choroba i musimy tak na to patrzeć. Tak jak na chorobę, jak widzimy człowieka, który idzie o kuli, automatycznie mu współczujemy, a jak widzimy człowieka na ulicy, automatycznie czujemy do niego odrazę i w środku się rodzi taka myśl, że ktoś sobie po prostu tak postanowił. Nie, nieprawda. Nie postanowił sobie. To jest choroba, która niszczy jego głowę i przede wszystkim niszczy nie tylko jego życie, ale życie też jego bliskich i trzeba z tym walczyć.
1: To jest jedna grupa osób, które mogą skorzystać z waszej pomocy, walka z kryzysem bezdomności, walka z uzależnieniami, ale rękę wyciągacie także do najmłodszych, z tego co wiem. I to jest kolejna grupa, o której chyba warto wspomnieć.
2: To jest ta grupa, na której mi najbardziej zależy, bo ta grupa, którą opisałem przed chwilą, to są ludzie, którzy już są w jakimś dołku, którzy już coś zaliczyli i tu już trzeba zaradzić, tu już trzeba pomagać, tu już trzeba wyciągać ich z tego miejsca nieciekawego. Ale jeśli chodzi o tych młodych ludzi, wartościowych bardzo, bardzo często, bo grupa ludzi, która popada w nałogi, to są osoby wrażliwe. Mało kto zdaje sobie sprawę, że to są ludzie, którzy są bardzo uzdolnieni artystycznie w różnych kierunkach sztuki, gdzieś tam sobie chodzą, szukają, lawirują i często ta odklejka od rzeczywistości, to tak naprawdę nie jest odklejka od rzeczywistości, tylko to jest poszukiwanie jakiejś inspiracji, jakiejś chęci czegoś, dosięgnięcia czegoś głębszego. Stąd się biorą też właśnie te fazy typu, a spróbuję narkotyku, czy spróbuję alkoholu, coś się we mnie poszerzy, coś bardziej zrozumiem. To jest kłamstwo. To nic się nie poszerzy, no poszerzyć mogą się tylko problemy, ale to jest tak ogólnie przez świat artystyczny postrzegane, że na początku w dobrym guście jest coś tam spróbować. To nieprawda. Każdemu to powtarzam, że to jest jedno wielkie kłamstwo, że nie tędy droga. Jeżeli ktoś chce iść w kierunku artystycznym, to tylko i wyłącznie na trzeźwo i tylko i wyłącznie pod opieką ludzi, którzy się na tym znają. I właśnie takie miejsce my chcemy stworzyć. My osobiście spotykamy się z dzieciakami z różnego środowiska, z domów opiekuńczo-wychowawczych, z różnych ośrodków i te dzieci już są, ta młodzież. Niektórzy po wyrokach, niektórzy po próbach samobójczych, bardzo wiele osób już po przejściach, po jakichś terapiach, po jakichś traumach. Często samotni, często bliskie osoby już nie żyją, nie mają się do kogo zwrócić, ta trauma się ciągnie za nimi, nie mają co ze sobą zrobić, szukają autorytetów nie tam, gdzie trzeba i my chcemy dla nich takiego miejsca, gdzie będą się czuli naprawdę jak u siebie.
1: I takie miejsce w Wałbrzychu powstaje. Ma być to przestrzeń, która będzie dla nich nie tylko bezpiecznym schronieniem, ale także przestrzenią do artystycznych działań. O tym wszystkim dziś w programie Radia Złote Przeboje rozmawiamy z Grzegorzem Wójciukiem z Fundacji Dźwiękoszczelni. Do tego spotkania wracamy za moment, a teraz krótka przerwa na wiadomości z regionu, bo z nami jest już Bogdan Widawka.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
4: Witam. Drogowcy dostali zielone światło dla przebudowy dolnośląskiego odcinka A4, ale na razie tylko tego z Legnicy przez Krzywą do Krzyżowej. Bardziej zatłoczony odcinek do Wrocławia jeszcze czeka na analizy wariantu przebudowy. A o tym, co już jest pewne i kiedy ruszą wyczekiwane prace, opowie nasza reporterka Grażyna Wiatr.
5: Remont A4 z Legnicy do Krzyżowej ruszy najwcześniej na początku przyszłego roku. Jest już cały plan, który zakłada rozbudowę do 3 pasów i awaryjnego w każdym kierunku, mówi mi Magdalena Szumia z Dolnośląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Następnie przebudujemy węzły drogowe, wybudujemy nowe obiekty inżynierskie.
5: A też jeszcze zanim zacznie się przebudowa, ze względu na zły stan płyt betonowych, potrzebny będzie jeszcze remont na tym odcinku.
4: A ten szybki remont będzie w wakacje. Ponad 60 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość podczas niedawnej akcji przeprowadzonej przez policjantów wałbrzyskiej drogówki. Policjanci skontrolowali 109 pojazdów na terenie Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Działania odbyły się 3 czerwca, były ukierunkowane przede wszystkim na kierowców łamiących przepisy dotyczące ograniczeń prędkości. W akcji brało udział 20 policjantów ruchu drogowego, którzy prowadzili kontrole w miejscach szczególnie narażonych na niebezpieczne zdarzenia, w rejonach przejść dla pieszych, skrzyżowań i na drogach o dużym natężeniu ruchu. O przebiegu akcji można przeczytać na stronie dziennikwałbrzych.pl. Festiwal, wyjazd integracyjny czy odnowienie parku. Na to wszystko można zdobyć pieniądze z dolnośląskich małych grantów, do których nabór ruszył w poniedziałek. Do realizacji wybranych zostanie 105 projektów. Mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
7: Na ten rok zabezpieczona w budżecie jest kwota 1 000 000 zł, prawie dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Jest to odpowiedź na duże zainteresowanie, którym ten projekt się cieszył.
4: Zwycięskie projekty będą wybierane w 5 okręgach. Wałbrzyskim, wrocławskim, legnickim, jeleniogórskim i w mieście Wrocław. Wszystkie pomysły będą musiały być zrealizowane jeszcze w tym roku, a dokładnie od połowy sierpnia do połowy listopada. Od 9 czerwca w Wałbrzychu przy Ratuszowej ruszył specjalny punkt, w którym policjanci bez żadnych formalności i bez wcześniejszych zapowiedzi sprawdzają stan techniczny autokaru i trzeźwość kierowcy. To odpowiedź mundurowych na lawinowo rosnącą liczbę zgłoszeń przed zbliżającymi się wakacjami. Czerwiec to tradycyjnie czas intensywnych wyjazdów szkolnych i przedwakacyjnych wycieczek. Dla policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu to oznacza setki telefonów od rodziców i nauczycieli z prośbą o skontrolowanie pojazdu przed trasą. Do tej pory realizacja takich zgłoszeń bywała logistycznym wyzwaniem, bo prośby o interwencję dotyczyły zazwyczaj tych samych godzin porannych, podczas gdy miejsca zbiórek dzieliły nieraz dziesiątki kilometrów na terenie całego powiatu. Teraz wystarczy podjechać na parking przy ulicy Ratuszowej i nie trzeba wcześniej zgłaszać chęci takiej kontroli. Pisał o tym Wałbrzych24.com. I to już wszystko w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Wracamy do autora magazynu Tydzień w Wałbrzychu, Igora Kociubińskiego.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Bardzo dziękujemy i wracamy teraz jeszcze do Fundacji Dźwięk Oszczelni. Pomaga nam wałbrzyskiej młodzieży z domów dziecka oraz placówek wychowawczych. Problemy z prawem, brak bliskich, złe wzorce, równie złe autorytety, czasem narkotyki i inne uzależnienia. To lista rzeczy, zjawisk, od których uwagę Fundacja chce odwracać muzyką. Moim i Państwa gościem jest dziś Grzegorz Wójciuk.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Nie brzmi to jak najlepszy start w życiu, niezależnie od tego, o jakim wieku mówimy, ale to dzieci i młodzież, więc te widełki wiekowe są dość spore. Ciężko tak wchodzić w dorosłe życie. Wy ten start chcecie im dać troszkę lepszy, odciągając uwagę od tego, co może być zagrożeniem, czyli od uzależnień i trybu życia, który delikatnie mówiąc będzie niezdrowy i zagrażający ich przyszłemu bezpieczeństwu. No właśnie, w jaki sposób?
2: No, najlepszą alternatywą według mnie jest muzyka. Muzyka, ktoś pięknie powiedział, łagodzi obyczaje, muzyka leczy, muzyka kształtuje. Tak jak powiedziałem wcześniej, dobrze poprowadzona nauka pod tym kątem może przynieść niesamowite efekty. Rok temu zabraliśmy grupę dzieciaków z 8 bodajże lub 9 domów dziecka, domów opiekuńczo-wychowawczych na festiwal Metanoia, który odbył się we Wrocławiu. Tam oni mieli okazję zobaczyć troszeczkę od zaplecza to wszystko, jak to się odbywa. I widać było w oczach tych ludzi, że ogromne zainteresowanie. I zacząłem też opowiadać im o sobie, kim byłem, przez co przeszedłem. I teraz inaczej mi się już z nimi rozmawia. Oni już widzą we mnie inną osobę. Wiedzą, że ja nie gwiazdorzę, ja nikomu nic nie próbuję udowodnić, nie próbuję nikomu nic pokazać, że ja coś osiągnąłem, nie. Przede wszystkim ja pokazuję publicznie swoją twarz, mówię o tym moim przeszłym życiu. Oczywiście jest we mnie troszeczkę wstydu, bo nie jest to, nie jest łatwo o tym mówić, o tym, co się przeżyło, o tym, jak się prowadziło, jakie się złe życie prowadziło na ulicy, ile było cierpienia, ile przykrych rzeczy, ale uważam, że trzeba o tym mówić, bo inaczej te dzieci nie zobaczą, że jest zagrożenie. A to zagrożenie trzeba im realnie pokazać, ale też jednocześnie trzeba odciąć ich od przeszłego życia. Trzeba raz na zawsze powiedzieć, to już było, zostawiamy to. Idziemy do przodu. I tutaj mega fajna jest muzyka. W naszym klubie muzycznym chcemy tak. Po pierwsze, wydobyć z nich to, co mają w sobie. Czyli tą właśnie artystyczną duszę. Jeżeli ktoś jest tekściarzem, pomóc mu napisać ten tekst. Pomóc mu go zredagować. Jeżeli ktoś miał zawsze marzenie grania na jakimś instrumencie, u nas będzie mógł. Mamy znajomości. Możemy wejść do studia. Możemy nagrać kawałek. Możemy stworzyć zespół z tych młodych dzieciaków, które mogą realnie jeździć z nami po koncertach. Mogą koncertować. Mamy też znajomości wśród różnych realizatorów. Możemy nagrać z nimi teledysk. Jako zespół Proca znamy też bardzo wiele innych zespołów i z każdym, z kim rozmawiamy, każdy mega chętnie się do tego przyłączy. Znamy też wielu muzyków, którzy zawodowo uczą, czy śpiewu, czy gry na instrumentach. Wszyscy chcą się do tego dołączyć. Już dostajemy różne fanty. Zespół Półtony na naszym festiwalu, który dopiero co się skończył 2 dni temu, ofiarował nam piecyk basowy. No i takie rzeczy właśnie się dzieją. Każdy chce coś dać od siebie, bo widzą, że to jest realne ratowanie ludzkiego życia i zabawa jednocześnie. A te dzieci tego potrzebują. Te dzieci często nie miały w ogóle powodu do radości w swoim życiu. Tutaj mają się czuć bezpiecznie, mają czuć się spełnione i mają odetchnąć, zostawić to stare życie i zacząć piękne, nowe życie, pełne sukcesów.
1: Pierwsze szlaki przetarte, pierwszy sprzęt się pojawia, ale domyślam się, że potrzeby są ogromne. Żyjemy w o tyle fortunnych, dobrych czasach, że mówi się o coraz większej dostępności sprzętu. No, jeszcze 20-30 lat temu, czy 40, zdobycie gitary elektrycznej wiązało się z dość dużym wyzwaniem. Dzisiaj to jest troszkę bardziej na wyciągnięcie ręki, no ale biorąc pod uwagę, jak mnie mam całkiem sporą grupę, no to te potrzeby są większe. Jak one dzisiaj wyglądają? Czego potrzebujecie? Jak to chcecie stworzyć?
2: Potrzebujemy wszystkiego. Potrzebujemy wiedzy, potrzebujemy osób uprawnionych, wykwalifikowanych, a przede wszystkim chętnych, które chcą to robić. My jesteśmy fundacją non-profit, nie stać nas na to, żeby komuś płacić. Wiadomo, w jakimś stopniu musimy. Wszystko pokrywamy z własnej kieszeni i ten festiwal też nam pokazał, że nie są to małe koszta. Wręcz przeciwnie, są to ogromne koszta. Organizacja takiego festiwalu to jest duże przedsięwzięcie, masa czasu, masa pracy dla wielu osób. Po godzinach, bo każdy z nas prowadzi swoje życie, każdy musi pracować, musi zarabiać, musi zajmować się swoimi rzeczami. Ale czego nam potrzeba? No przede wszystkim, i tutaj zabrzmi to banalnie, ale pieniędzy. Tego potrzeba nam na pewno. Trzeba przede wszystkim stworzyć miejsce. Miejsce jest. Mamy dwa miejsca do wyboru. Cały czas zastanawiamy się, które z nich wybrać. Nie wiemy jeszcze, dlatego nie powiemy nic głośno, nie powiemy nic oficjalnie. Życie mnie nauczyło, żeby do końca lepiej się nie odzywać, niż powiedzieć coś głupiego, później tego żałować albo odkręcać niepotrzebnie. Tym bardziej medialnie, kiedy teraz wszyscy żyją tymi mediami. Każdy ma reżyserem, operatorem kamery, bo każdy ma w telefonie takie funkcje i wszyscy się na tym znają. Lepiej przemilczeć i mówić wtedy, kiedy już ma się pewne konkrety do powiedzenia. Konkrety są takie, że na pewno mamy ludzi, którzy już będą chcieli z nami współpracować, czyli tak jak mówiłem, ci realizatorzy, ci wszyscy muzycy, to jest. Mamy wolontariuszy, chętnych, pedagogów, którzy też chcą, to jest. Miejsce, no praktycznie jest. Też przydałaby nam się bardzo wiedza z zakresu prowadzenia fundacji samej, bo fundacja powstała z potrzeby serca. My naprawdę nie mieliśmy i nie mamy tak naprawdę do tej pory pojęcia, jak to robić. Bardzo chcemy to robić, bardzo chcemy pomagać, ale nie za bardzo umiemy. Potrzebowalibyśmy kogoś, kto nas po prostu poprowadzi za rękę. Jakiegoś autorytetu, pod który moglibyśmy się podpiąć. I mówię to publicznie, ponieważ nie będę udawał, że jestem jakimś, nie wiem, mega kozakiem, bo nie jestem, bo jestem w tym laikiem, a chcę być profesjonalistą przede wszystkim. Chcę, żeby te dzieci miały jak najlepiej, żeby to było bardzo profesjonalnie zrobione i żeby nie popełniać żadnych błędów. Na razie te błędy popełniamy my, czyli dorośli ludzie, którzy się w to angażują i tak ma zostać. W momencie, kiedy wystrzeli ośrodek, już tych błędów ma nie być. To już musi być w pełni funkcjonujący ośrodek, placówka, gdzie te dzieci będą naprawdę miały dobrze.
1: Okazją, żeby was bliżej poznać, są wydarzenia, które organizujecie. Jedno z nich już za nami, ale kiedy rozmawialiśmy wcześniej, wspominałeś, że ten kalendarz jest już zaplanowany z dużo większym wyprzedzeniem, więc będzie okazja, żeby z Fundacją Dźwięk Oszczelni się jeszcze spotkać. Być może dowiedzieć się, w jaki sposób można pomóc, w jaki sposób tę własną cegiełkę można dołożyć, by pomóc najmłodszym. No właśnie, kiedy i jak?
2: Na pewno klepnięta jest metanoia. To jest 15 sierpnia w klubie, który zresztą już znasz, Igor. Jest to klub Głębia w Wałbrzychu na ulicy Stacyjnej 11, ponieważ też współpracujemy z Michałem The Rock. To wam powie coś więcej. Tutaj informacja do słuchaczy. Michał organizuje różne muzyczne imprezy. Chłopak też się bardzo zaangażował. Bardzo mu się podoba ta akcja. Też oczywiście wolontaryjnie. Jesteśmy z nim we współpracy i tam odbędzie się festiwal. Ten, o którym mówiłem wcześniej, na który zawieźliśmy dzieci rok temu w październiku. Festiwal Metanoia. Będzie to takie bardziej przedstawienie muzyczno-artystyczne. Ściągamy różnych ludzi tutaj z okolicy, z Dolnego Śląska, różnych artystów, rzeźbiarzy, malarzy, ludzi, którzy będą uczyli gry na instrumentach, ludzi, którzy pokażą, jak ciąć sample, jak obsługiwać MPC-tki, tworzyć bity hip-hopowe, ale także nie tylko. Będzie troszeczkę mechaniki, będzie nauka naprawy motocyklów. Klub Bo Energes się w to zaangażował. Także no, szykujemy jak najwięcej atrakcji na ten sierpień. No i oczywiście zapraszamy też was, wasze radio. Chętnie jeszcze po drodze byśmy tam porozmawiali sobie na ten temat. Czym bliżej będzie już wydarzenia, to na pewno więcej będziemy mieli tych informacji, jak to się odbędzie, ale termin już jest klepnięty. Jest to 15 sierpień. Przypominam, klub Głębia, ulica Stacyjna 11, Wałbrzych, dzielnica Szawienko. Wcześniej jeszcze w czerwcu odbędzie się piknik muzyczny. No i tutaj też znowu pojawiły się dwa miejsca. Jeszcze tydzień temu mieliśmy informację o jednym. Teraz już mamy informację o drugim miejscu, dlatego badamy to, sprawdzamy, gdzie będzie lepiej i tutaj od razu też chcielibyśmy, żeby jak najbardziej to było przystępne dla Wałbrzyszan. Też chcielibyśmy oczywiście, aby byli przedstawiciele tych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Jest to oczywiście znowu związane z masą pracy. Te prace już się rozpoczęły, już zaczynamy działać, nie śpimy, jeszcze nie opadł kurz po festiwalu dźwięku, a już zaczynamy podnosić powoli kurtynę kolejnego festiwalu i jestem pewien, że ta kurtyna w tym czerwcu zawiśnie, nie do końca jeszcze wiem gdzie.
1: Na pewno do tych wydarzeń jeszcze będziemy wracać. Ja chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo mówiliśmy o podopiecznych, o grupie młodzieży, ale warto, żeby to zadziałało na wyobraźnię. Czy to jest konkretna grupa, jakaś zamknięta w jakiejś określonej liczbie na dzisiaj, która chce z wami działać, czy to jest nieokreślone? Jak to działa?
2: Jeżeli chodzi o te ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, tu w najbliższej naszej okolicy jest to na dzień dzisiejszy, oczywiście może ta cyfra się zmienić. Są to dane, które ja posiadam, są bodajże sprzed dwóch tygodni, 147 dzieciaków, którzy, nie tylko dzieciaków, to już są prawie dorośli ludzie, z którymi chcielibyśmy współpracować, ale nie tylko. Klub Centrum Muzyczne Siła Dźwięku będzie otwarty dla każdego. dla każdego tak naprawdę, bez względu na wiek nawet, czy to przyjdzie chłopak, który ma 6 lat, czy przyjdzie ktoś, kto ma 60. No, oczywiście, najbardziej chcielibyśmy uratować tych młodych ludzi, tych, którzy chodzą po ulicy, nie mają co ze sobą zrobić. W tych celujemy najbardziej. I właśnie w takich, którzy nie mają środków finansowych, nie mają możliwości. Tam będą mogli przyjść, dostać instrument do ręki, za darmo sobie zrealizować swoje marzenie, popróbować, sprawdzić. Najlepiej zostać z nami i też takich ludzi chcemy tam jako wychowanków, którzy po prostu mają serce, którzy są z powołania społecznikami. Cóż więcej mogę powiedzieć? No, dźwiękoszczelni na tym się opierają, stąd nazwa.

0: Kopciuk.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
0: Za chwilę zaproszenie na 23. Festiwal Księżnej Daisy, niezmiennie organizowany przez Filharmonię Sudecką. Przed nami więc kolejny muzyczny akcent w programie Radia Złote Przeboje. Ta końcówka sezonu artystycznego, końcówka roku szkolnego bardzo artystyczna. No i te wakacje w 2026 muzycznie będzie można powitać po raz kolejny z muzykami Filharmonii Sudeckiej i całym mnóstwem gości, którzy pojawią się w Wałbrzychu. Ale o tym za moment. Bo najpierw o inwestycjach w mieście. Postępy na budowach relacjonował w minionym tygodniu w swoich mediach społecznościowych prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej, między innymi na ulicy Oczki.
1: Co słychać w twojej dzielnicy?
2: Korzystając z wiosennej, a właściwie już letniej pogody, dobrych warunków, kontynuujemy intensywne prace, przede wszystkim na wielu projektach drogowych. To jest jeden z takich projektów, który być może niedostrzegany specjalnie poza mieszkańcami tej części jest niezwykle ważny. To jest ulica Oczki. Ulica Oczki na Starym Zdroju. Przez nią przebiegać będzie trasa ścieżki rowerowej, tak zwanej Europejki. Połączyliśmy dwa zadania i wykonanie ścieżki, na którą dostaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej i remont tej ulicy, która była kompletnie zdewastowana, podobnie zresztą jak szereg innych lokalnych jeszcze ulic, do których się stopniowo zabieramy. Tutaj na ulicy Oczki mamy już wykonane przyłącza wodociągowe. Spółka gazownictwa pracuje również już, jeśli chodzi o tą infrastrukturę gazowniczą. Za chwilę rozpocznie się remont kanalizacji deszczowej, sanitarnej, no i na końcu położenie nawierzchni. Ulica Doktora Oczki na Starym Zdroju jako element łączący budowę ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy i kolejny remont lokalnej ulicy, które to remonty w tej chwili kładziemy wyraźny akcent.
0: Zmiany widoczne zaczynają być także na ulicach Lubelskiej i Browarnej.
2: Jesteśmy na budowie ulicy Lubelskiej, która właściwie już zaczyna wyglądać, jakby miała za chwilę się zakończyć. To jest ulica Lubelska, obok budowany jest parking przy przychodni przy ulicy Browarnej. Przypominam, ten parking będzie w części dostępny bezpłatnie dla pacjentów przychodni przy ulicy Browarnej. Sama ulica Browarna też będzie w pełni wyremontowana. To bardzo ważne miejsce, ono zaczyna nam dopełniać cały układ komunikacyjny, trochę alternatywny do samej obwodnicy, bo wiemy, że ruch tam jest ogromny. Tu będzie nieco łatwiej, nieco spokojniej. Zakończenie prac zakładamy, że może być do końca czerwca, jeśli pogoda się taka utrzyma.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
0: Zatem trzymamy kciuki za sprzyjającą aurę. Kciuki z pewnością trzyma także prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej. A przed nami w audycji Radia Złote Przeboje kolejny temat. No i ważna informacja dla miłośników muzyki, bowiem jeszcze tylko kilkanaście dni pozostało do 23. odsłony Festiwalu Księżnej Daisy. Na to muzyczne święto do Wałbrzycha i nie tylko zaprasza Katarzyna Barczyk.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
0: Te wszystkie czerwcowe wydarzenia, w których będziemy mogli wziąć udział, one są oczywiście najważniejsze z perspektywy artystów, którzy wystąpią na scenie. Natomiast dla wielu to może być taki przedsmak tego, co wydarzy się chwilę później, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że już od wielu lat ten okres letni, około wakacyjny, to jest czas, w którym odbywa się cyklicznie Festiwal Daisy. Ten 23 już w tym roku. Zanim o programie opowiemy, to myślę, że warto skierować słowa do tych, którzy być może jeszcze nie korzystali z tej oferty, być może tylko o istnieniu festiwalu słyszeli, zresztą ciężko nie słyszeć, kiedy odbywa się od tylu lat, ale dotychczas nie przekonało ich jeszcze nic, co by sprawiło, żeby się na tej imprezie pojawili, być może wychodząc z założenia, że to nie jest wydarzenie dla mnie. Czym więc Festiwal Daisy jest?
3: Festiwal Księżnej Daisy to jest taki twór, który w sobie zawiera trochę sprzeczności, bo on nie jest mainstreamowy, dlatego też nie zbiera się u nas tak ogromna widownia, jak bywa to na naszych wydarzeniach w sezonie, ale z kolei nie jest zupełnie kameralny, bo też od 3 lat, kiedy organizujemy ten festiwal jako Filharmonia, gra podczas niego nasza orkiestra od

0: o czym też za chwilę powiem. Natomiast jest o tyle ważny i przyciągający, że pojawiają się tutaj artyści, którzy zazwyczaj na co dzień nie występują w ogóle w regionie wałbrzyskim, ani nawet w województwie dolnośląskim, pojawiają się rzadko, bo są najczęściej związani z Warszawą albo ze scenami światowymi. I to jest jedyna taka okazja, żeby ich tutaj zobaczyć. Oni też często po raz pierwszy przyjeżdżają do Wałbrzycha czy do Sokołowska, w którym też organizujemy wydarzenia. A co wspanialsze, ten festiwal jest dofinansowywany corocznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku też Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nam pomaga, Stowarzyszenie Artystów Stoart, jak i Urząd Miasta Wałbrzych. Także jest to bardzo impreza, która już troszeczkę wchodzi, właściwie 24 rok wchodzi w tkankę miasta, a trzeci rok już i też w tą Dolnośląską. Poszerza troszkę zasięgi, bo i wrocławianie do nas przyjeżdżają. I chociaż tak pojawia się trochę, bo zawsze w kwietniu, w maju zaznaczamy swoją obecność, potem czerwiec, lipiec, jest kilka wydarzeń i on znika na resztę roku. To myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja, którą warto sobie przepatrzeć i albo pojawić się na całym festiwalu, a co do tego dofinansowania, bilety na wydarzenia są po prostu porównywalne do cen biletów do kina, mimo że to pojawiają się naprawdę gwiazdy muzyki klasycznej, w tym roku też jazzowej, alternatywnej, więc mimo że jest w troszeczkę daleko położonym Wałbrzychu, to myślę, że warto sobie te wydarzenia przepatrzeć i na któreś się zdecydować. Chociaż na jedno, żeby zobaczyć też, jaka atmosfera temu festiwalowi towarzyszy. To jest taka atmosfera kameralnych spotkań, możliwości rozmowy też z tymi artystami, czy przed, czy po wydarzeniach. I dowiedzenia się też nie tylko tego, co chcą pokazać na scenie, ale tego, co ich w ogóle na tą scenę zaprowadziło i skąd takie właśnie, a nie inne wybory artystyczne. To też myślę, że jest bardzo ciekawe.
1: Ja pozwoliłem sobie rozpocząć od zaproszenia dla tych, którzy jeszcze nie byli, ale też nie możemy oczywiście zapominać o gronie stałych bywalców, bo ono jest i jak się domyślam, zapewne jest to grupa osób, która co roku na tych koncertach i wydarzeniach się pojawia. Więc przejdźmy do tej części publiczności, widowni i odbiorców. Czytając opis festiwalu, tam za każdym razem można zauważyć informację, że to jest impreza, która ewoluuje, która się zmienia. Więc moje pytanie, co tych stałych bywalców w tym roku zaskoczy? Czy to będzie jakaś odsłona, która zapadnie w ich pamięć pod jakimkolwiek względem?
0: Myślę, że tak, bo po raz pierwszy w tej naszej filharmonicznej rzeczywistości wychodzimy z muzyką, z instytucji w plener i dzięki urzędowi też możemy zorganizować koncert na placu teatralnym w amfiteatrze przed Teatrem Dramatycznym w fajnej przestrzeni, w której w piątek po pracy przychodząc będzie można posłuchać muzyki ludowej, europejskiej, bo pojawią się i serbskie, i macedońskie, bułgarskie, klezmerskie też klimaty, ale i tanga, Piazzoli, Galliano, coś, co publiczność bardzo lubi, coś, co od razu wpada w ucho i właściwie te melodie znamy, kojarzymy, nawet jeśli nie potrafimy ich nazwać. I przed tym wydarzeniem też rozmawiamy cały czas ze szkołą tańca pewną, która ma zamiar nas troszeczkę roztańczyć, czyli wprowadzić w klimat tej muzyki, ale też ona jest nieodłączna, łącznie związana z ruchem, więc pokazać, że można. I nawet na wydarzeniach organizowanych przez Filharmonię można się też czasem ruszyć, pobawić, a później zasiąść, wysłuchać, a może kontynuować tę zabawę i wspólną biesiadę. I też, a po tym koncercie z kolei zupełnie inny klimat nagle wejdziemy. Będzie chwila przerwy, żeby się troszeczkę przestawić. No i pojawią się prawykonania, niepublikowane kompozycje, które już mogłyby właściwie odejść w niepamięć, ale dzięki temu, że jest Piotr Damasiewicz i inni muzycy, którzy zgodzili się wystąpić w sekstecie jazzowym, zostaną przedstawione kompozycje Gerarda Lebika. Pomyśleliśmy, że w tym roku właśnie w związku z tym, że już go nie ma, możemy coś zrobić, żeby ta pamięć o nim trwała, zwłaszcza, że nie było chyba jeszcze takiego koncertu, który od tamtej pory, kiedy odszedł, przedstawiałby jego twórczość, a na pewno też nie tą, którą my weźmiemy na warsztat, czyli te utwory z wczesnego okresu twórczości. kiedy tworzył jeszcze utwory takie łączące różne gatunki, ale w stronę takiego jazzu melodyjnego, romantycznego. I to jest coś, co myślę będzie odkryciem, zwłaszcza dla tych, którzy go pamiętają z ostatnich lat, różnych eksperymentów. To jest inny świat Gerarda Lebicka, w który też chcemy Państwa zaprosić.
1: To te nowości, to te nietypowe elementy programu, które mogą zwrócić naszą uwagę, ale sam program dużo dłuższy, bo to kilka festiwalowych dni, więc jeśli już ten apetyt rozbudziliśmy, jeśli mamy grono słuchaczy Radia Złote Przeboje, które teraz dochodzi do wniosku, że okej, początek lipca to jest ta data, którą sobie w kalendarzu zarezerwuję, no to przejdźmy do szczegółów programu. Co jeszcze przed nami?
0: Myślę, że najważniejszy jest początek i koniec w wrażeniu festiwalowym również, więc zaczynamy koncert z orkiestrą właśnie. Mimo tego, że festiwal kiedyś był kameralny, to orkiestry chcemy wysłuchać w niewielkim składzie, bo niewielki jest potrzebny do wykonania 4,5 roku Antonio Vivaldiego, ale wiadomo, że one przyciągają do tej pory słuchaczy, ale były grane i są grane, to są może jedne z najczęściej granych w ogóle koncertów czy dzieło muzyki klasycznej, więc je troszeczkę podrasujemy, jeśli mogę tak powiedzieć, za pomocą solisty, którym jest Marcin Markowicz, dyrektor festiwalu również, i on pomiędzy tymi koncertami, a może nawet i w trakcie poszczególnych części, przedstawi improwizację. Czy to będą jakieś popisy, czy wirtuozerskie kadencje, to się wszystko okaże, ale będzie też nawiązywał kontakt z publicznością, nie tylko muzyką, ale i słowem. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe wydarzenie, które potoczy się tak, jak w danym momencie, mimo tego, co oczywiście, co planujemy, dzięki Państwa udziałowi też, potoczy się w jakiś ciekawy sposób i pokaże nam jakiś wymiar wydarzenia innego niż taki typowy koncert symfoniczny.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: A to tylko część atrakcji, które czekają na Was w ramach tegorocznej, 23. już odsłony Festiwalu Księżnej Daisy. O programie tego wydarzenia dziś w naszym magazynie opowiada, przypominam, Katarzyna Barczyk, i do spotkania z nią wracamy w Radiu Złote Przeboje po krótkiej przerwie. Będziemy rozmawiać o kolejnych punktach programu i atrakcjach, które już w lipcu w Wałbrzychu i okolicach. Bądźcie z nami.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Jeśli szukacie pomysłu na spędzenie wolnych chwil aktywnie w naszym mieście i regionie, no to tutaj warto posiłkować się między innymi wiedzą i materiałami, które dostępne są w wałbrzyskim oddziale PTTK. Tam znajdziecie między innymi folder propozycje pieszych wycieczek. No i jedną z tych propozycji jest Ptasia Kopa i Lisi Kamień. Wędrówkę zaczynamy od dworca kolejowego. Jego ciekawa architektura nawiązuje do istniejącego tutaj kiedyś uzdrowiska Stary Zdrój. Przechodzimy na drugą stronę ulicy, następnie za znakami Europejskiego Szlaku Długodystansowego. Idziemy ulicami 11 listopada i Pocztową. Dalej docieramy do ulicy Przechodniej, którą wspinamy się między ogródkami działkowymi na zbocza Ptasiej Kopy. Na szczycie znajduje się miejsce odpoczynku, a punkt widokowy 200 metrów dalej. Od kolejnego wierzchołka Lisiego Kamienia dzieli nas kilka minut. Dalej niebieskim szlakiem kierujemy się do ulicy Świerkowej. Mijamy skrzyżowanie z ulicą Strzegomską, wchodząc na Zagórzańską, którą docieramy do osiedla górniczego dzielnicy Rusinowa. Skręcając w prawo, dojdziemy do ulicy Bystrzyckiej, przy której mijamy Park Rusinowa. Stąd autobusem numer 5 dotrzemy już do centrum miasta.
2: Ciekawy Wałbrzych.
1: Lisia sztolnia w Wałbrzychu to jeden z najcenniejszych zabytków techniki górniczej w Polsce, uznany za unikatowy przykład inżynierii z przełomu XVIII i XIX wieku. Jej historia jest nierozerwalnie związana z rozwojem górnictwa węglowego na Dolnym Śląsku, które odegrało kluczową rolę w industrializacji regionu. Tę historię postanowili przypomnieć dziennikarze serwisu wałbrzych24.com. Uruchomiona w 1794 roku sztolnia była pionierskim osiągnięciem technologicznym, łącząc funkcję odwadniania kopalń, transportu urobku i wentylacji. Przyciągała uwagę monarchów i turystów, a dziś, mimo niedostępności, pozostaje symbolem innowacyjności wałbrzyskiego górnictwa. To węglowe w regionie wałbrzyskim ma długą tradycję sięgającą XVI wieku. Pierwsze udokumentowane wzmianki o wydobyciu węgla pochodzą z 1561 roku, a w 1604 roku Dipolt Czetryc, właściciel miasta, wydał pierwsze prawo górnicze. Początkowo eksploatacja miała charakter lokalny i opierała się na metodach odkrywkowych, głównie w rejonie Lisiego Zielonego Wzgórza. Rozwój górnictwa przyspieszył w XVIII wieku pod panowaniem pruskich Hochbergów, którzy dostrzegli potencjał węgla kamiennego. W 1747 roku działało 7 kopalń, a do 1790 roku ich liczba wzrosła do 38, co świadczy o dynamicznym wzroście zapotrzebowania na surowiec i konieczności wprowadzenia zaawansowanych technologii. Budowa lisiej sztolni, zwanej początkowo sztolnią nawigacyjną, rozpoczęła się 17 grudnia 1791 roku z inicjatywy pruskiego zarządu górniczego. Celem było rozwiązanie problemów z odwadnianiem kopalń, wentylacją wyrobisk i transportem węgla. Sztolnia miała pełnić wielofunkcyjną rolę. Odwadniać podziemne wyrobiska, umożliwiać spławianie urobku łodziami, przewietrzać kopalnie i udostępniać złoża. Projekt czerpał inspiracje z angielskich i niemieckich rozwiązań, ale dostosowano go do lokalnych warunków geologicznych. Drążenie sztolni o długości około 1400 metrów zakończono 18 września, 3 lata później. Wybudowano ją na poziomie 410 metrów nad poziomem morza w Lisim Wzgórzu, stosując drewniane obudowy w niestabilnych odcinkach i pozostawiając bez obudowy fragmenty w zwięzłych skałach. Wzdłuż trasy rozmieszczono szybiki wentylacyjne co 100-200 metrów, a w 1795 roku dodano piec wentylacyjny z 10-metrowym kominem. Lisia sztolnia była pionierskim osiągnięciem. Jako pierwsza na kontynencie europejskim sztolnia przystosowana do transportu węgla łodziami. Węgiel z kopalń Fuchs, Emilie i Louise Charlotte spławiano do stawu u wylotu sztolni, skąd transportowano go wozami konnymi do portu na Odrze w Malczycach. Łodzie obsługiwane przez ciskaczy przewoziły od 2 do 5 jednostek urobku, a w korytarzach zamontowano drewniane uchwyty do manewrowania. W miejscach bez wody stosowano konie lub platformy na kołach. Po 1854 roku z powodu wyczerpania złóż na poziomie sztolni wprowadzono transport kołowy, a w 1867 roku sztolnię zamknięto, przechodząc na wydobycie szybowe. Sztolnia szybko stała się atrakcją turystyczną. W 1800 roku odwiedził ją król Prus Fryderyk Wilhelm III z żoną Luizą, a w 1801 roku John Quincy Adams, późniejszy prezydent USA, który opisał ją w listach. W latach 30. XIX wieku w nieużywanej części wyrobiska powstała komnata Szukmana, sala o wymiarach 13x5x4 metry, służąca uroczystym spotkaniom, co podkreślało prestiż obiektu. A jakie były kulisy upadku tego miejsca, jak dalej potoczyły się losy lisiej sztolni, tego dowiecie się, zaglądając do artykułu w serwisie wałbrzech24.com.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Na co wybrać się do kina, jaki film warto będzie obejrzeć w czerwcu? O tym wszystkim już za moment w Radiu Złote Przeboje. Przed nami także zapowiedź najnowszego spektaklu w Teatrze imienia Jerzego Szaniawskiego, Iliadą. Pożegnamy ten sezon artystyczny na dużej scenie, ale za te teatralne kulisy zajrzymy dopiero za kilka minut, bo teraz jeszcze wracamy do spotkania z Katarzyną Barczyk z Filharmonii Sudeckiej. Przypominam, dziś w Radiu Złote Przeboje zapraszamy Państwa na 23. Festiwal Księżnej Daisy, który startuje w lipcu.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
0: Finał z kolei 5 lipca, bo ten festiwal jak zwykle planujemy sobie na taki przedłużony weekend od czwartku do niedzieli, 2-5 lipca i kończymy koncertem Szymona Neringa o nazwie Resonans w takim ciekawym układzie, to możecie sobie Państwo zobaczyć na stronie czy w programach. Podczas niego będziemy mogli wysłuchać sonat Beethovena i dzieł Fryderyka Chopina. Szymon Nering to jest nazwisko, które swego czasu też wywołało duży ferment, ale i do tej pory jest nazywany jako jeden z największych adeptów sztuki fortepianowej. Gra i u nas, i na całym świecie i bardzo się cieszymy, jesteśmy zachwyceni i zaszczyceni, że możemy go gościć w Wałbrzychu. Także proszę tej okazji nie przegapić i być razem z nami w niedzielę o 18.
1: To te najważniejsze punkty programu, ale tak sobie myślę, że ktoś może dojść do wniosku, że zgłębiając tajniki programu, idei festiwalu, pomyśli sobie: okej, no ale to muzyka poważna, może niekoniecznie klasyczna tylko i wyłącznie, ale szeroko pojęta muzyka poważna, której ja nie znam. Czy więc festiwal z Pani perspektywy może być dobrą okazją do tego, żeby przekroczyć ten próg własnego komfortu, który sprawia, że wychodzimy z założenia, że to jest muzycznie nie nasza bajka na przykład?
0: Tak, myślę, że to jest bardzo dobry moment też, żeby zacząć, albo żeby pogłębić to doświadczenie, ponieważ będą się odbywały również spotkania z artystami, które nie tylko u nas w Filharmonii, ale i w zaprzyjaźnionej kawiarni Pozytywka. Będziemy informować na naszych mediach, o której godzinie który artysta się pojawi i będzie można z nim trochę porozmawiać. Też po koncertach, tak jak mówię, również ta sztuka, której może nie zawsze ją rozumiemy i przez to nie przyjmujemy jej zawsze, bo nie znamy trochę jej języka, ona będzie właśnie przybliżana podczas takich spotkań i będzie serwowana też, myślę, w takim dobrze przyswajalnym tempie. Koncerty nie są długie, są skupione głównie zazwyczaj na jakimś jednym dziele i dzięki temu, że też pojawiają się inni słuchacze, którzy są chętni zazwyczaj właśnie do takich spotkań, które towarzyszą festiwalowi rozmów, to może być takie wielowymiarowe doświadczenie. Jeszcze jedno wydarzenie, które pokazuje charakter naszego festiwalu, który zawsze łączył i gatunki muzyczne, ale i sztuki. Też zawsze teatr się pojawia podczas tego wydarzenia. I tutaj mamy w tym roku przyjemność wrócić do rozmów z panią Gabrielą Muskałą, która się pojawi, już miała być u nas 2 lata temu, to się nie udało przez terminy. Teraz pokaże swój monodram Podróż do Buenos Aires, który też w wielu miejscach się już ukazał. Zebrał bardzo dużo pozytywnych recenzji, choć sam w sobie jest trochę trudny do przyjęcia. To znaczy, towarzyszą mu trudne emocje na scenie, bo jest to spektakl o walce z postępującą utratą pamięci, z tożsamością, która ucieka i widzimy właściwie jakieś wspomnienia, które się mieszają z wytworami, wrażeniami przepływającymi przez aktorkę. Gabriela nie tylko tę postać Walerki pokazuje, ale i napisała ten tekst razem ze swoją siostrą Moniką, więc jest on totalnie jej od początku do końca i myślę, że dlatego też robi tak wielkie wrażenie. My będziemy mogli go podziwiać w Sokołowsku w sobotę 4 lipca o 18.
1: I Państwo wychodzicie nie tylko w plener, ale także poza salę koncertową i poza granice sztuki. I to chyba kolejny magnes, bo jeśli wyjdziemy z założenia albo mamy poczucie, że muzyka nie jest tym, co nas najbardziej przyciąga, no to ta forma teatralna może być tym, co sprawi, że jednak festiwal będzie mieszkańcom Wałbrzycha, regionu i Dolnego Śląska trochę bliższy.
0: Tak, teatrowi też zawsze towarzyszy w jakiś sposób muzyka i czasem właśnie brakuje nam w tej muzyce tekstu, żeby zrozumieć, co za nią się kryje, a tutaj mamy to połączenie też nie zawsze. Robimy tutaj jakieś filharmonii wynajmy teatralne. Często do nas przyjeżdżają różne teatry, które ściągają widownie też bardzo chętnie, więc widać, że te formy, w których łączą się sztuki, są bardzo chętnie przyjmowane i poszukiwane, ale chcemy je pokazywać tylko te najlepsze. Chcemy być gwarantem tej najlepszej jakości i to też podczas tego festiwalu, myślę, możemy Państwu zapewnić.
1: Czas płynie bardzo szybko, szczególnie jeśli jesteśmy niecierpliwi i do wakacji odliczamy. Jak jest z zainteresowaniem? Czy jest tak, że musimy się spieszyć i mobilizować już teraz, by bilety i wejściówki zdobywać, czy jednak do wakacji będzie można spokojnie poczekać?
0: Już bilety oczywiście widzimy, że jest pewne zainteresowanie i znikają. Jeszcze mają Państwo szansę na chwilę namysłu, bo oczywiście jedne wydarzenia cieszą się większym zainteresowaniem, inne troszkę mniejszym, albo niektórym z Państwa może nie chce się przyjechać do Sokołowska, ale zwłaszcza dla tych, którzy jeszcze tam nie byli, to jest bardzo przyjemne miejsce niedaleko czeskiej granicy, gdzie można się nie tylko trochę z nami ukulturalnić, ale i też wyjść na łono natury, skorzystać z lokalnej oferty i gastronomicznej, bardzo przyjemnej, także to można potraktować jako taką wycieczkę całodniową i przy okazji właśnie załatwić sobie kilka spraw albo spotkać się z rodziną, przyjaciółmi. Zapraszamy do Sokołowska. Ten klimat tam będzie na pewno troszkę inny niż w mieście.
1: Ja myślę, że przytoczyliśmy już wystarczająco dużą liczbę argumentów, które sprawią, że te wakacje rozpoczniemy muzycznie właśnie z 23. Festiwalem Księżnej Daisy, więc myślę, że chyba takim najlepszym sposobem na to, by tych nieprzekonanych jeszcze dotychczas przekonać, jest zostawienie ich z datą, żeby jeszcze mogli przemyśleć, zastanowić się, kiedy więc zapraszamy, przypomnijmy.
0: 2 lipca rozpoczynamy o godzinie 19, 3 lipca dwa wydarzenia, 4 lipca również dwa wydarzenia w Sokołowsku i 5 lipca w Filharmonii Sudeckiej uroczyście kończymy festiwal o godzinie 18.
1: I to dobry sposób, by ten sezon pożegnać, bo przed nami wakacyjna przerwa i będziemy musieli się troszkę uzbroić w cierpliwość w oczekiwaniu na kolejne wydarzenia muzyczne.
0: Dokładnie tak. Co później, co w kolejnym sezonie, to będą musieli jeszcze Państwo poczekać i proszę, żeby zostać z nami i śledzić nasze media społecznościowe, naszą stronę internetową. Już w najbliższym czasie, kiedy tylko skończy się też konkurs na dyrektora, będziemy mogli ogłaszać kolejne wydarzenia i zapraszać Państwa znowu do nas.
1: 23. Festiwal Księżnej Daisy wielkimi krokami się zbliża, a o programie tegorocznej edycji dziś w naszym magazynie, przypomnę, opowiadała Katarzyna Barczyk z Filharmonii Sudeckiej. Za chwilę także filmowe premiery w wałbrzyskim kinie Apollo, ale najpierw o działaniach wałbrzyskich policjantów.
2: Kryminalny Wałbrzych.
1: Niebezpiecznie bywa na wałbrzyskich drogach przez nieostrożność kierowców, czego świadectwem może być sytuacja, która miała miejsce w miniony piątek przed godziną 10 w Sztawnie Zdroju. Tam na skrzyżowaniu ulicy Łączyńskiego z Długą i Sztawieńską zderzyły się dwa pojazdy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Funkcjonariusze podczas czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia ustalili, że 33-letnia Wałbrzyszanka, jadąc w kierunku Podzamcza, wjechała samochodem osobowym na skrzyżowanie pomimo dawanego na sygnalizatorze czerwonego sygnału, tym samym doprowadzając do kolizji drogowej z jadącym prawidłowo od strony ulicy Długiej w Wałbrzychu samochodem osobowym, który kierowany był przez mieszkańca Sztawna Zdroju. Dowody rejestracyjne obu pojazdów zostały zatrzymane ze względu na uszkodzenia, a sprawczyni tego zdarzenia została ukarana mandatem karnym w wysokości 1500 zł i 15 punktami karnymi. No i tutaj policjanci po raz kolejny zwracają się z apelem o ostrożną jazdę i stosowanie się do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przypominają, że za samo niezastosowanie się do sygnalizatora w przypadku ujawnienia takiego wykroczenia funkcjonariusze mogą ukarać kierującego mandatem karnym w kwocie 500 zł oraz nakładają 15 punktów karnych. Może zostać również sporządzona dokumentacja do sądu, a ten zasądzić może grzywnę nawet do 30 tysięcy zł.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: Dzień objawienia. Najnowszy film Stevena Spielberga to jedna z propozycji, jedna z premier tego weekendu, którą obejrzeć możecie w wałbrzyskim kinie Apollo. Film opowiada o chwili, w której pytanie, czy jesteśmy sami we wszechświecie, przestaje być teorią, a staje się realnym zagrożeniem. Gdy podczas transmisji na żywo prezenterka pogody niespodziewanie zaczyna mówić w obcym języku, świat ogarnia niepokój, a spekulacje o kontakcie z istotami pozaziemskimi błyskawicznie wymykają się spod kontroli. W centrum historii znajduje się Daniel, analityk do spraw cyberbezpieczeństwa, który jako jedyny potrafi zrozumieć tajemniczy przekaz. Gdy postanawia ujawnić prawdę, wchodzi w konflikt z rządem, gotowym zrobić wszystko, by zachować ją w tajemnicy. Nowy film Stevena Spielberga zapowiada się jako widowiskowy science fiction o strachu, władzy i momencie, w którym cała ludzkość musi zmierzyć się z tym, co niewyobrażalne. Ale na tym repertuar się nie kończy, bo na ten weekend mamy także Drugie życie. Ciepła, pełna światła opowieść o kobiecie, która po latach stabilnego życia zostaje zmuszona do zaczęcia wszystkiego od nowa. Maria Angeles od 40 lat mieszka w Tangerze, w miejscu, które stało się częścią jej codzienności i tożsamości. Gdy musi jej opuścić, początkowo traktuje to jako stratę, ale z czasem odkrywa, że nowy etap może przynieść nie tylko zmianę, lecz także przyjaźń, bliskość i niespodziewane uczucie. Nowy film Mariam Tuzani to subtelna i pełna wdzięku opowieść o kobiecej niezależności, przywiązaniu do miejsca i odwadze, by otworzyć się na życie jeszcze raz. W roli głównej zachwyca Carmen Maura, tworząc portret bohaterki pełnej humoru, czułości i wewnętrznej siły. Ten weekend to także pokaz przedpremierowy filmu Ojczyzna, który na dużym ekranie zagości na stałe za kilka dni. Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, poruszająca opowieść o relacji Thomasa Manna i jego córki Eriki, rozgrywająca się w powojennych Niemczech w cieniu rodzącej się zimnej wojny. Wspólna podróż z Frankfurtu do Weimaru staje się dla bohaterów czymś więcej niż tylko trasą przez kraj po katastrofie. To także droga przez rodzinne napięcia, pamięć, miłość i pytania o tożsamość. Film został znakomicie przyjęty w Cannes, gdzie doceniono zarówno aktorstwo, jak i minimalistyczne, wyjątkowo sugestywne zdjęcia. Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę za reżyserię, a sama ojczyzna została uznana za jeden z najważniejszych tytułów tegorocznego konkursu. W rolach głównych występują Hans Zichler i Sandra Hiller, a w roli specjalnej pojawia się także Joanna Kulik. To jeśli chodzi o filmowe propozycje, ale mam także dobrą wiadomość dla miłośników teatru, bowiem wprawdzie ten sezon artystyczny na scenie Teatru Szaniawskiego kończy się już powoli, to jednak kończy się bardzo mocnym akcentem, bo przed nami premiera, którą zamkniemy czerwcowy repertuar. Chodzi o spektakl Iliada, którego premiera odbędzie się 27 czerwca, no i jeszcze przez kilka pierwszych lipcowych dni ten tytuł na scenie w repertuarze będzie gościł. Jak mówią przedstawiciele teatru, przeniesienie posłu Homera powierzyli oni Pawłowi Świątkowi. Reżyser ten, regularnie pracujący w Szaniawskich, ma ogromne zdolności opowiadania dużych narracji poprzez precyzyjny wybór tematów i scen, logiczną organizację tekstu i dynamicznie sceniczny montaż. Chcemy, żeby nasza Iliada była fabularną opowieścią, przygodowym spektaklem, który prezentuje fundamentalne dla kultury euroamerykańskiej wzory i tropy. Nie interesuje nas bryk z lektury. Przeciwnie, jesteśmy pewni, że jest dziś miejsce w teatrze na szerokie opowieści, których plan treściowy wykracza poza jeden wątek. Tym samym dedykujemy spektakl uczniom, nauczycielom i pedagogom, którzy stanowią dużą część naszej widowni. Teatralna Iliada w wałbrzyskiej odsłonie premierowo na dużej scenie 27 czerwca, kolejny pokaz w tym miesiącu 28 i ten tytuł także w lipcowym repertuarze na pożegnanie się pojawi. Iliadę zobaczycie także 3, 4 i 5 lipca przed wakacyjną przerwą. A wcześniej goszczą także takie tytuły jak Immanuel Kant od 16 czerwca czy 07 w reżyserii Agaty Puszczy 20 i 21 czerwca.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Wiadomości i propozycje kulturalne to ostatni element naszej wałbrzyskiej audycji. Ja nazywam się Igor Kociubiński, to był program Tydzień w Wałbrzychu. Bardzo dziękuję, że byliście z nami przez tę godzinę i oczywiście niezmiennie zapraszam na kolejne odsłony.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
5: Jak zwykle w weekend w Radiu Złote Przeboje na 91,8 FM sprawdzamy, co ważnego, co ciekawego dzieje się w mieście. Igor Chociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na magazyn Tydzień w Wałbrzychu, a w nim dziś m.in. o otwarciu filii Dolnośląskiego Ośrodka Adopcyjnego.
6: Rozpoczynamy funkcjonowanie ośrodka preadopcyjnego w Wałbrzychu. Przede wszystkim ośrodek dla subregionu i tej ziemi wałbrzyskiej.
7: Jest to decyzja, która jest niezwykle ważna dla setek, a nawet dla tysięcy dzieci, które czekają na szczęśliwą, bezpieczną rodzinę.
8: Procedura kilkumiesięczna, ona wymaga częstych wizyt, konsultacji, spotkań, warsztatów i bliskość tego środka jest wręcz niezbędna.
5: Podpowiemy Wam także, jak zdobyć dofinansowania w ramach tegorocznej odsłony dolnośląskich małych grantów i kto o te środki może się ubiegać.
9: Tarczy trzy osoby dorosłe, które chcą zrealizować przedsięwzięcie, mają pomysł, fajny pomysł i mogą w tym konkursie wystartować.
5: Co więcej, sporo tematów ważnych z perspektywy życia mieszkańców regionu Wałbrzyskiego i Dolnego Śląska przygotował także Bogdan Widawka w przeglądzie wydarzeń tygodnia. Będzie m.in. o komunikacji, więc ważne informacje dla kierowców.
10: Rozbudowa dolnośląskiego odcinka A4 może ruszyć już w przyszłym roku. Zapowiadana od lat inwestycja jednak ma nadal spore problemy.
5: Więcej szczegółów już za kilka chwil. Zapraszam.
4: Tydzień w Wałbrzychu.
5: W Wałbrzychu powstaje filia ośrodka adopcyjnego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Ma ona przyspieszyć procedury adopcyjne, a także być formą takiego bezpośredniego wsparcia dla przyszłych rodziców. O kulisach tej inwestycji mówił m.in. Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
6: Temat bardzo ważny dla subregionu wałbrzyskiego. Tym tematem wspólnie z panią dyrektor Kisztolicką zajmowaliśmy się od kilku miesięcy. Z badań, które mamy od kilku lat, wiemy, że subregion wałbrzyski potrzebuje ośrodka preadopcyjnego. Radni wojewódzcy przeznaczyli w budżecie 350 tysięcy na realizację i na utworzenie filii ośrodka preadopcyjnego. Z badań, które mamy i z konkretnych danych wynika, że subregion wałbrzyski potrzebuje takiego ośrodka m.in. ze względu na to, że około setka dzieci do tej pory musiała przyjeżdżać do Wrocławia, oczywiście ze swoimi prawnymi opiekunami w przyszłości. Natomiast to, co jest dla nas bardzo ważne, my realizując projekt zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska, oprócz Wrocławia, ośrodka preadopcyjnego Jeleniej Góry, rozpoczynamy również funkcjonowanie ośrodka preadopcyjnego w Wałbrzychu. Z nami są przedstawicielki tego subregionu też, gdzie zamieszkują i rozumieją bardzo ważne projekty. Jest też pani radna Monika Wodarczyk, która w ramach klubu Koalicji Obywatelskiej zajmuje się tym projektem. I chciałem bardzo serdecznie podziękować za wsparcie wszystkich radnych, ale też za wsparcie parlamentarzystów, pani wojewody, pani dyrektor, pani prezydent, bo wiemy, że mamy wsparcie miasta Wałbrzycha w tym projekcie i zrównoważony rozwój będzie funkcjonował na Dolnym Śląsku i ośrodek preadopcyjny, rozpoczynamy jego funkcjonowanie w mieście w Wałbrzychu. Jest to przede wszystkim ośrodek dla subregionu i tej ziemi wałbrzyskiej.
5: O regionalnych potrzebach w temacie adopcji mówiła także wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
8: Wiemy doskonale, że ponad 8 tysięcy dzieci na całym Dolnym Śląsku przebywa w pieczy zastępczej, a najważniejsze celem nas wszystkich jest to, by te dzieci znalazły trwałą rodzinę, nawiązały trwałe rodzicielskie więzy, więc taki ośrodek jak najbardziej wypełnia tę potrzebę stworzenia rodziny dla tych dzieci, bo nie ma nic bardziej ważnego i piękniejszego niż zbudowanie, znalezienie kochającej rodziny, która będzie wspierała rozwój tych dzieci. Patrząc po pierwsze na jakie zalety ma ten ośrodek, to tutaj nie trzeba nikogo przekonywać. Każdy, kto wie, kto przechodził taką procedurę, bo to jest przecież procedura kilkumiesięczna, ona wymaga częstych wizyt, konsultacji, spotkań, warsztatów. I bliskość tego środka właśnie w Wałbrzychu, po drugim co do wielkości mieście na Dolnym Śląsku, jest wręcz niezbędna. W związku z tym te rodziny, które decydowały się na adopcję, ale także te, które szukają dzisiaj swojego celu, mogą skorzystać właśnie z oferty ośrodka adopcyjnego, by tam zobaczyć, czy spełniają te wymagania, te kryteria dotyczące bycia rodzicem, ale przede wszystkim mają wsparcie ekspertów, profesjonalistów, którzy w takim ośrodku pracują. Ja bardzo się cieszę i to będę wyrazicielem tej radości tych najmłodszych, którzy dzięki temu, że ten ośrodek będzie bliżej właśnie tego obszaru, czy tej grupy ludności, która tego potrzebuje, te dzieci, które znajdą dzięki temu swoją kochającą rodzinę, będą najszczęśliwsze. O to chodzi. To wsparcie i współdziałanie wszystkich szczebli władzy, od zaczynając właśnie lokalnej, po wojewódzką, po rządową, to tylko dzięki temu możemy wspólnie zbudować trwały system wsparcia dla rodzin, ale przede wszystkim dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują, dla najmłodszych mieszkanek Dolnego Śląska.
5: O znaczeniu tej inwestycji dla miasta i regionu mówiła także wałbrzyska posłanka Sylwia Bielawska.
7: Drugie co do wielkości miasto na terenie Dolnego Śląska będzie posiadało swój własny ośrodek adopcyjny, co jest niezwykle istotne z bardzo wielu względów, ale również z takiego względu prestiżowego i historycznego. Wałbrzych wraca na mapę bardzo ważnych instytucji, które się pojawiają w naszym mieście. Ale przede wszystkim jest to decyzja, która jest niezwykle ważna dla setek, a nawet dla tysięcy dzieci, które czekają na szczęśliwą, bezpieczną rodzinę. Wałbrzych od lat spełnia te marzenia. Procedura, która była do tej pory prowadzona w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wsparcie, które było tam udzielane, okazuje się, że jest wsparciem niewystarczającym, ponieważ tak jak zostało to już wcześniej powiedziane, osoby te musiały bardzo często jeździć do Wrocławia, aby załatwiać formalności. A pamiętajmy, że adopcja to nie tylko formalności, to przede wszystkim proces budowania relacji i więzi. Cała ta procedura będzie mogła teraz w sposób bezpieczny przebiegać właśnie na terenie miasta Wałbrzycha. To dzięki temu mamy nadzieję, że przy połączeniu naszego ogromnego doświadczenia w pozyskiwaniu właśnie rodzin, które chciałyby być albo rodzinami zastępczymi, albo chciałyby być rodzinami adopcyjnymi, cały ten proces będzie mógł się odbywać w warunkach na miejscu, przede wszystkim tam, gdzie jest blisko, ale przede wszystkim przy wykorzystaniu bardzo dużej wiedzy i umiejętności osób, które są przeszkolone już do tego zadania. To jest niezwykle ważne, że miejsce, w którym po pierwsze będzie znajdował się ten ośrodek, to też jest miejsce niezwykłe, dlatego że jest to miejsce, gdzie w pobliżu są również specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznej, z których wiedzy i doświadczenia również będzie można korzystać, ale również niedaleko, nieopodal, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i dzięki temu to współdziałanie tych trzech jednostek mamy nadzieję, że przełoży się przede wszystkim na ogromny sukces. Sukces polegający na tym, że setki dzieci, które wciąż czekają na bezpieczny dom, na szczęśliwy dom, odnajdą właśnie swoich rodziców.
5: Czy otwarcie filii Dolnośląskiego Ośrodka Adopcyjnego w naszym mieście będzie wyzwaniem dla Wałbrzycha? O tym z kolei mówiła wiceprezydent miasta Anna Elżbieciak-Stec.
3: Oczywiście zapewniam, że jesteśmy w Wałbrzychu przygotowani organizacyjnie. Dziękuję pani dyrektor za dotychczasową współpracę, która przebiega bez żadnych, nawet najmniejszych zakłóceń. Deklaruję dalsze wsparcie. Bardzo się cieszymy, że taka filia powstanie w Wałbrzychu, gdyż jeśli likwidacja bariery, jaką jest odległość, może spowodować, że dzieci szybciej trafią do kochających domów, to właśnie w Wałbrzychu taki ośrodek powinien powstać i powstanie już z dniem 1 września. Jeszcze raz bardzo serdecznie państwu dziękuję.
5: Dlaczego to właśnie Wałbrzych był najlepszą lokalizacją dla nowej filii ośrodka adopcyjnego, mówiła z kolei Ewa Kisztelińska, dyrektorka Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.
11: Od lat obserwowaliśmy i obserwujemy wzrost liczby dzieci tutaj z subregionu wałbrzyskiego, zgłaszanych właśnie do procedury adopcyjnej. I chcę państwu powiedzieć, że te liczby są znacząco większe w porównaniu do na przykład subregionu legnickiego czy jeleniogórskiego. W związku z tym faktem wydaje się bardzo zasadne, aby właśnie w Wałbrzychu uruchomić te filie. 1 września środki samorządu województwa dolnośląskiego na uruchomienie i to pierwsze funkcjonowanie w roku 2026, później od 2027 Mamy nadzieję, że funkcjonowanie już ośrodka będzie finansowane z Ministerstwa Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej, tak jak i filii jeleniogórskiej, czy właśnie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, tutaj naszego ośrodka adopcyjnego. To, co dla nas też jest istotne, to współpraca, lepsza współpraca też pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w proces adopcji, bo to wszystko ma służyć temu, aby jeszcze sprawniej te procedury prowadzić, czyli zarówno sądy, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, czy organizatorów pieczy zastępczej. Są to dla nas niezmiernie ważne kwestie, bo ta odległość to nie tylko odległość, którą musi pokonać ewentualnie dziecko i opiekun. To też właśnie kwestia rodziców, przyszłych rodziców adopcyjnych, którzy tak naprawdę podejmują te decyzje poprzez często bezpośredni, profesjonalny kontakt. I tutaj też istotne jest, że będziemy nadal współpracować z ośrodkiem adopcyjnym naszym wrocławskim. Filia będzie zatrudniała naszych specjalistów, pedagogów, psychologów, ale także posiadamy własny autorski program, który nazywa się Kochania Godne, który jest zatwierdzony przez ministerstwo, dzięki któremu też dobór tych rodziców i weryfikacja gwarantuje to, że te dzieci trafią do bezpiecznych domów.
5: Mówiła Ewa Kisztolińska, dyrektorka Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, a nowa filia ośrodka adopcyjnego w Wałbrzychu rozpocznie swoją działalność już we wrześniu. Teraz w programie czas na wiadomości z regionu. Co działo się w okolicy, to sprawdzą dla Was jak zwykle Bogdan Widawka.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
10: Witam, zaczynamy od pieniędzy i to całkiem sporych. Do 8,5 tysiąca złotych można dostać na realizację swojego pomysłu w ramach dolnośląskich małych grantów. Projekty mogą zgłaszać grupy trzyosobowe, a pieniądze można przeznaczyć na różne rzeczy, mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado.
12: Warsztaty, wyjazdy integracyjne, ale też rewitalizacje parków, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają dla dobra lokalnej społeczności czy dla miejsca, w którym mieszkamy.
10: Nabór wniosków do dolnośląskich małych grantów rozpoczął się w poniedziałek 8 czerwca i potrwa do 19 czerwca, a do realizacji wybranych zostanie 105 pomysłów. 70-letnia Wałbrzyszanka odebrała telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako pracownik banku. Chyba domyślacie się, co było dalej. Rozmówca poinformował seniorkę, że ktoś próbuje włamać się na jej konto bankowe, a jedynym sposobem na uratowanie oszczędności jest natychmiastowe przelanie pieniędzy na bezpieczne konto. Zaniepokojona kobieta uwierzyła oszustowi, wykonała dwa przelewy, straciła w ten sposób blisko 12 tysięcy złotych. Dopiero po czasie zorientowała się, że padła ofiarą przestępców. Wałbrzyska policja apeluje do rodzin i opiekunów seniorów. Jedna krótka rozmowa może uchronić bliską osobę przed utratą oszczędności całego życia. Rozbudowa dolnośląskiego odcinka A4 może ruszyć już w przyszłym roku. Zapowiadana od lat inwestycja jednak ma nadal spore problemy. Na razie zielone światło do ogłaszania przetargu dostały odcinki Legnica-Krzywa, a pierwszej kolejności Krzywa-Krzyżowa. Do tego miejsca, gdzie autostrada krzyżuje się z A18 w kierunku Berlina. Stan starej jezdni A4 w tym miejscu zostawia wiele do życzenia. Na rozpoczęcie przebudowy nawet nie można spokojnie czekać, bo jeszcze w wakacje będzie szybka wymiana spękanych płyt betonowych. Nie ma tam też pasa awaryjnego, a ograniczenie prędkości jest do 110 km na godzinę. To się zmieni.
13: A4 pomiędzy Krzyżową a Krzywą rozbudujemy tak, aby spełniała wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planujemy, że realizacja inwestycji, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, to będzie przypadać na lata 2027-2031.
10: Zapewnia Magdalena Szumiata z Dolnośląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Niepewny jest los A4 bliżej Wrocławia. Tam na nowo trwają analizy dla budowy nowego śladu, nowej trzypasmowej A4, który ominie stolicę regionu. W związku z dużą ilością zgłoszeń dotyczących kontroli autokarów, policjanci drogówki z Wałbrzycha informują, że w okresie przedwakacyjnym od 6.45 do 8.40 podstawowe elementy stanu technicznego autokarów, wymagane uprawnienia kierowców i ich trzeźwość można sprawdzić w specjalnie uruchomionym w tym celu punkcie kontrolnym przy ulicy Ratuszowej w Wałbrzychu. Ważne jest to, że nie trzeba wcześniej takiej kontroli zgłaszać. Szczegóły są na stronie wałbrzyszek.com. Tym tematem kończymy przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Wracamy do Igora Kociubińskiego i jego gości.
4: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
5: A dokładnie wracamy do jednego z tematów, który Bogdan właśnie chwilkę temu w przeglądzie poruszył. Masz pomysł na lokalne działanie w swojej miejscowości, dzielnicy, osiedlu albo najbliższej społeczności? To teraz jest doskonały moment, bo można zdobyć środki na realizację takich właśnie pomysłów. To wszystko w ramach Dolnośląskich Małych Grantów. Nabór do tego projektu trwa do 19 czerwca. A na czym to dokładnie polega? To między innymi w rozmowie z marszałkiem województwa dolnośląskiego Pawłem Gancarzem sprawdzała nasza reporterka Joanna Strutyńska.
4: Tydzień w Wałbrzychu.
9: Dolnośląskie Małe Granty to inicjatywa, która jest realizowana przez samorząd województwa dolnośląskiego przez ostatnie kilkanaście lat. Kwota około 4 milionów złotych została rozdystrybuowana właśnie w ten sposób. Dla grup nieformalnych, dla stowarzyszeń, ale również grup nieformalnych wystarczy 3 osoby dorosłe, które chcą zrealizować przedsięwzięcie, mają pomysł, fajny pomysł i mogą w tym konkursie wystartować. Kwoty projektów do 8,5 tysiąca złotych na zadanie. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z projektem. Zwiększona pula środków finansowych na ten rok. W ubiegłym roku była to kwota kilkuset tysięcy złotych. Na ten rok zabezpieczona w budżecie jest kwota miliona złotych, prawie dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Jest to odpowiedź na duże zainteresowanie, którym ten projekt się cieszył, na dużą ilość wniosków. Stąd zdecydowaliśmy jako samorząd województwa, jako zarząd, jako też później sejmik w budżecie na zwiększoną alokację na ten cel. Cel oczywiście szczytny, wsparcie inicjatyw oddolnych. Ich zawsze nigdy nie brakowało na Dolnym Śląsku. Zawsze ich było dużo. Stąd takie podejście do tego przedsięwzięcia. W tym roku nowość w postępowaniu przetargowym. Wyłoniliśmy jak zawsze operatora. Najkorzystniejszą ofertę złożył Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, który dzisiaj będzie zajmował się przyjęciem wniosków, ich weryfikacją i przedstawieniem, i później rozpatrzeniem, ale też realizacją.
14: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Ogłosiliśmy 13. edycję Dolnośląskich Małych Grantów, program, który trwa nieprzerwanie od 2017 roku. Samorząd województwa przeznaczył na tą inicjatywę już blisko 4 miliony złotych. W tym roku nowość, ponieważ podwajamy budżet, dotychczas było to 500 tysięcy, w tym roku jest to 1 milion złotych. Kwoty, o które się możemy starać, to jest 8,5 tysiąca złotych na dany projekt. W małych grantach najfajniejsze jest to, że realizować projekty mogą grupy nieformalne, że to nie musi być stowarzyszenie, nie musi być żadna organizacja. 3 dorosłe osoby, które mają ciekawy projekt na zmianę swojego środowiska lokalnego, na zaangażowanie, na mobilizację swoich mieszkańców, mogą złożyć taki projekt. Nabór trwa od 8 czerwca do 19 czerwca i realizacja projektów to jest od 15 sierpnia do 15 listopada. Gorąco zachęcam do udziału, ponieważ naprawdę jest mało takich projektów, że nie musimy być nigdzie zrzeszeni, sformalizowani, a możemy coś zrobić dla lokalnej społeczności.
15: Co możemy zgłosić?
14: Tak naprawdę są to różnego rodzaju warsztaty, różnego rodzaju, nie wiem, odbudowa jakichś miejsc użytku społecznego, wyjazdy integracyjne, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają na dobro, dla dobra lokalnej społeczności, czy dla miejsca, w którym mieszkamy tak naprawdę. Różnego rodzaju, też festyny typu Mikołajki, Dni Dziecka, różnego rodzaju wydarzenia sportowe, ale też chociażby małe rewitalizacje parków, czy jakieś budowy wiatr przy świetlicach. Tak naprawdę tutaj pomysłów jest bardzo dużo. Chodzi o to, żeby to były projekty społeczne, które angażują też społeczność lokalną, i więc jak najbardziej tutaj jest dowolność. Nie ma takich kryteriów, ale warto tutaj składać te wnioski. Takich projektów, tak jak już powiedziałem, jest mało, a można zrealizować ciekawe projekty. I co ciekawe, zrealizowaliśmy 600 wniosków. W tym roku planujemy 105 w 5 okręgach. Podzieliliśmy nasze województwo na 5 okręgów. Okręg Wałbrzyski, Wrocławski, Legnicki, miasto Wrocław i Jeleniogórski. Mieszkańcy tych regionów mogą jak najbardziej składać te wnioski, na które czekamy, ponieważ warto, naprawdę warto i zachęcamy.
15: A ten podział oznacza też podział pieniędzy?
14: Nie, tutaj myślę, że tak, są podzielone na każdy jest relatywnie i 5 okręgów, więc będą porówno podzielone te
12: te wnioski z danych okręgów, więc myślę, że to spokojnie każdy okręg będzie sprawiedliwie podzielony i mieszkańcy ich dostaną tę samą ilość projektów jak pozostałe.
16: Robert Jagła, prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
15: Mówiliśmy o dużym zainteresowaniu małymi grantami. Jak będą wybierane te zwycięskie projekty? Co zadecyduje o tym, że wygrają te, a nie?
16: Oczywiście czekamy w tej chwili na zgłoszenia. Do 19 czerwca będą przyjmowane zgłoszenia. Nie ma co się śpieszyć, trzeba na spokojnie je przygotować. Nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy, tylko w tym przypadku czekamy na wszystkie zgłoszone granty, a następnie komisja konkursowa się zbierze. Ma swoich przedstawicieli, między innymi również Urząd Marszałkowski ma swojego przedstawiciela tej komisji i komisja będzie oceniała wszystkie granty. Wybierze te najlepsze, te 105 grantów, które będą najlepsze. Oczywiście po pierwsze muszą spełniać wymogi formalne, czyli po pierwsze grupa inicjatywna, która będzie składała, muszą to być osoby prywatne, musi być lider tej grupy, no i oczywiście punktacja za poszczególne składniki tego, co chcą zorganizować dane instytucje. My to robimy po raz pierwszy, może nie tyle, że się uczymy, bo Fundusz Regionowy Wałbrzyskiego różne pożyczki, tak, czy tam dotacje, czy granty udzielał, więc to dla nas nie jest nowość, ale niemniej jednak, jeżeli chodzi o małe granty, to tak.
15: No tak, ale co będzie decydowało o wygranej? Spełniamy warunki formalne, ale oryginalność pomysłu, czy...
16: Oczywiście będą wybierane najbardziej wartościowe projekty, wszystkie te, które spełniały zapotrzebowanie danego miejsca, w którym będą organizowane, czyli wartość społeczna, wartość edukacyjna dla młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży, bo to też mogą być dla projekty, które są realizowane dla seniorów. Punktacja będzie oczywiście ogłoszona, czyli wszystkie informacje, które są potrzebne, które trzeba zrealizować, kryteria, będą na naszej stronie internetowej www.dolnośląskiemałegranty.pl bez polskich znaków.
15: Czy warto, można się inspirować tym, co już było, co wygrało wcześniej?
16: Ja myślę tak, że trzeba podejść do tego, co się dzieje, jakie jest zapotrzebowanie na poszczególnych miejscach, skąd te granty pochodziły, jeśli nie granty, tylko imprezy, które są organizowane, czy wydarzenia. Ale warto też podejrzeć, co robili poprzednicy, w jaki sposób, co ich inspirowało. Myślę, że tak, to ponad 600 grantów, które było realizowane, to też jest inspiracja dla innych i przykład.
15: Mało czasu na składanie wniosków, skomplikowane są te formularze?
16: Nie, myślę, że generalnie nie. Ci, którzy już składali, to już dla nich nie będzie pierwszy znak. Wiemy o tym, że odsetek jest duży, że bardzo dużo wpływa tych wniosków. Niestety kwota była prawie 500 tysięcy. Niemniej tak to jest niemała kwota, ale na Dolnym Śląsku to jednak było za mało, stąd i radni, i pan marszałek podjęli decyzję o tym, żeby zwiększyć tę kwotę do miliona i cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że tym razem będzie więcej takich instytucji, grantobiorców, które złożą wnioski.
5: Mówił poseł Robert Jagła w rozmowie z naszą reporterką Joanną Strutyńską i małymi grantami kończymy to wydanie programu Radio Złote Przeboje. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
4: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
4: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
3: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, złoty.

0: musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
0: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
0: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
0: Jasne, że tak.
2: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Jaskini Świdnicy już 12 i 13 czerwca od godziny 18 na terenach Osiru przy Śląskiej 35. W piątek wystąpią Kuba i Kuba oraz Paktofonika Orkiestra. A w sobotę zagrają Wiktor Dyduła oraz Gwiazda Wieczoru Beata i Baim. Do tego na miejscu wesołe miasteczko, pyszna gastronomia i moc atrakcji dla całych rodzin. Dni Świdnicy 12 i 13 czerwca. Wejście biletowane 5 i 10 zł. Szczegóły na sok.com.pl. Nie możecie zabraknąć.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje. 13 dzień czerwca dzisiaj. Mam nadzieję, pechowo nie będzie. Minęła 8, zapraszamy na wiadomości.
10: Uwaga na burze u Lewy i Grat. Są ostrzeżenia pogodowe. Potem makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Dziś możliwe zarzuty. Nasi siatkarze stracili prowadzenie w światowym rankingu. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Chodzi o dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i o północną część województwa opolskiego. Alerty zaczną obowiązywać po południu, będą ważne do nocy. Burzą będą towarzyszyły silny opad deszczu, mocny wiatr, a miejscami grad. Najprawdopodobniej dziś patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. Marcin Starzec.
11: A wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
12: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
10: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana wczoraj w Zamościu. Może usłyszeć zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach będą nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6,04 zł. To skok o 6 groszy, a o 3 grosze droższy jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Nasi siatkarze po wczorajszej porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów w chińskim linii stracili po 4 latach prowadzenia w światowym rankingu. Na czele listy zastąpili ich Włosi. Jutro na zakończenie turnieju w Chinach Polacy zmierzą się z Ukrainą.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Dzisiaj popada niemal wszędzie, tylko w różnych godzinach. 18 stopni w Białymstoku, 19 w Szczecinie, 20 w centralnej części kraju, do 21 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Kacper Sosnowski, witam. 13 czerwca przesądny nie jestem. No i mam nadzieję, że wy też nie. Dlatego ta sobota musi być miła. Radio Złote Przeboje. Miła, bezpieczna i bez przykrych niespodzianek. Phil Collins na dobry początek, 3 minuty po godzinie 8. Fajnie, że jesteście z nami. Niech to będzie kolejny dzień w takim naszym raju.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Ja zawsze jak w weekend robię porządki i czegoś szukam, to sobie to śpiewam. Reni Juzis, kiedyś cię znajdę. A Reni ostatnio nagrała chwytliwą piosenkę Kiecka i piękny teledysk stworzyła, bo pierwszy raz napisała zresztą sama scenariusz do wideoklipu, gdzie, no jak wiemy, jednym z głównych elementów są spódnice czy też sukienki. Dla panów tutaj trudne rozróżnienie, więc to słowo Kiecka ułatwia sprawę. A tak brzmi Kiecka.
1: Chcę się wyrwać z codzienności, złapać oddech, zwolnić krok.
0: Jakie piękne słowa, prawda? O Kiecce piosenka. Dziś na Kieckę chyba trochę będzie za zimno. Chyba, że ktoś lubi w deszczu i przy 18 stopniach w Kieckę paradować. Ale to już panią zostawiam. A to Depeche Mode.

0: Hello,
1: Kacper.
0: I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: A cappuccino też za 7?
0: Też.
4: A flat white?
0: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Dni Świdnicy już 12 i 13 czerwca od godziny 18 na terenach Osiru przy Śląskiej 35. W piątek wystąpią Kuba i Kuba oraz Paktofonika Orkiestra. A w sobotę zagrają Wiktor Dyduła oraz Gwiazda Wieczoru Beata i Baj. Do tego na miejscu wesołe miasteczko, pyszna gastronomia i moc atrakcji dla całych rodzin. Dni Świdnicy 12 i 13 czerwca. Wejście biletowane 5 i 10 zł. Szczegóły na sok.com.pl. Nie możecie zabraknąć.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

8.32 na zegarach. Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. My zawsze koncerty polecamy, na koncerty zapraszamy. Na OMD będziemy zapraszać w Warszawie niebawem. Tymczasem Pet Shop Boys to zapraszają na swój taki ekskluzywny koncert w Berlinie. I teraz uwaga, idą w oryginalność, bo nie będzie tam największych przebojów zespołu, ale piosenki z drugich stron singli, czy też takie nigdy na koncertach nie grane. No to rarytas dla fanów. W połowie lipca w Berlinie. Szkoda, że nie w Polsce gdzieś, prawda? Ale z drugiej strony Berlin to pociągiem z Poznania 3 godziny. Olivia Newton-John i John Travolta.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

0: Voyage, Voyage, There's It Less, o podróżowaniu piosenkę tutaj żeśmy sobie włączyli w weekend, prawda? Bo kiedy jak nie w weekend? A zresztą jak ktoś szuka pomysłu na wypoczynek, wakacje dzieciaki mają pewnie już za 2 tygodnie, no to powiem, gdzie wszyscy pojadą. Prawdopodobnie do Tatrzańskiego Parku Narodowego, bo ten z roku na rok bije rekordy. Roczna liczba turystów jest większa niż w Parku Narodowym Yellowstone w Stanach Zjednoczonych. No i w poprzednim roku nasz park odwiedziło 5 300 000 turystów. I dodam, że popularność tego właśnie parku to tak rośnie 3 czy 4 razy szybciej niż amerykańskiego. No to za kilka lat to na morskie oko to już takie korki będą, że hej.
1: Raz, dwa, trzy! Marsiki!
0: A to Jugoton.

0: uszach.
1: Tu Radio Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 9, a więc za chwilę u nas wiadomości, a w nich o tym, że rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi, a to dlatego, że coraz więcej czasu na wiosnę spędzamy na świeżym powietrzu.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją
7: historię. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Castorama.
9: Teoria.
8: I praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 9:00. Zapraszamy na wiadomości.
12: Rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Husarze w łasku, myśliwce F-35 uroczyście przywitane w Polsce. USA rozgromiły Paragwaj w swoim pierwszym mundialowym pojedynku. Marcin Krzamiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
13: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
12: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Prezydent zawetował przedłużoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzucił ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski już zapowiedział, że będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała 6 lat temu. Mówił o tym podczas uroczystości w Łasku prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika. Ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, 5-krotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
12: Ostatnie EFA objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Mocny początek amerykańskich piłkarzy na mundialu. USA pokonały Paragwaj 4-1 nad ranem polskiego czasu w Los Angeles. To był pierwszy pojedynek mistrzostw rozgrywany w USA. Wcześniej wieczorem polskiego czasu swoją część turnieju zainaugurowała w Toronto, Kanada, tylko remisując 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. W czwartek z kolei Meksyk pokonał 2-0 drużynę z RPA. A dziś w San Francisco o 21:00 mecz Katar-Szwajcaria. Na północy, na wschodnim wybrzeżu, spotkanie Brazylia-Maroko.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Najwięcej opadów teraz od Trójmiasta przez centrum aż po Rzeszów, ale po południu pokropić może niemal wszędzie. Temperatury od 19 stopni nad morzem po 21 na południu kraju. Tak, a propos tego, co w wiadomościach, to tych meczów dzisiaj od 21 to raz, dwa, trzy, cztery, no cztery longi można oglądać. Radio Złote Przeboje. To się panowie ucieszą, a panie niekoniecznie. No, ale są dwie piękne w życiu emocje, moim zdaniem. Pierwsza to sport, druga to muzyka. No to przystępując do muzyki, perfekt, chcemy być sobą już teraz.
15: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Inner Circle w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po 9, sobotni poranek trwa. Było u nas w wiadomościach sportowo, to teraz będzie koncertowo, bo mamy dla Was podwójne bilety na koncert OMD Summer of Hits. W Warszawie 24 sierpnia ten koncert, ale bilety do wygrania już od tego poniedziałku. Wystarczy, że wejdziecie na złoteprzeboje.pl, najlepiej teraz, i tam w specjalnym formularzu rozwiniecie w najbardziej kreatywny sposób, tak po swojemu, skrót OMD, używając tylko trzech słów. No to ja też się może pobawię. Oto moje dyrdy mały. O, niech będzie. Jak ktoś chce pożyczyć mój pomysł, nie ma problemu. Ale czekamy też oczywiście na wasze. A to Ashford and Simpson.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje, 9:30 na zegarach. Trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata. No, kto ma panów w domu, drogie panie, to na pewno to wie. Była także ceremonia otwarcia niedawno, bardzo muzyczna. I tam między innymi pojawił się Andrea Bocelli, pięknie zaśpiewał, ale też oczywiście była Shakira. To jest etatowy dostarczyciel sportowych przebojów. Ale swój mundialowy hit, piosenkę Die Die, zaśpiewała z playbacku. Tak brzmi Die Die, ta piękna piosenka. No i oczywiście złośliwi skomentowali to, że jak to z playbacku, wielka gwiazda, ale ona też pięknie tańczyła. A ja zawsze mówię, że jak się pięknie tańczy i głośno śpiewa, no to ciężko to robić naraz, prawda? A tańczyć z odtworzenia to raczej trudno. Więc chyba lepiej zaśpiewać z playbacku. Michael Jackson, on na koncertach raczej śpiewał na żywo zawsze.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dni Świdnicy już 12 i 13 czerwca od godziny 18 na terenach Osiru przy Śląskiej 35. W piątek wystąpią Kuba i Kuba oraz Paktofonika Orkiestra. A w sobotę zagrają Wiktor Dyduła oraz Gwiazda Wieczoru Beata i Bajm. Do tego na miejscu wesołe miasteczko, pyszna gastronomia i moc atrakcji dla całych rodzin. Dni Świdnicy 12 i 13 czerwca. Wejście biletowane 5 i 10 zł. Szczegóły na sok.com.pl. Nie możecie zabraknąć.
8: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Reklama. Nareszcie weekend.
4: Nareszcie sobota.
3: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Alphaville Forever Young w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie godzina 10. Przez ten weekend to sobie nieźle popada, ale już za niecały tydzień w Polsce afrykańskie upały, czyli 30 stopni na termometrach. No i wtedy za tym dzisiejszym deszczykiem to myślę, że zatęsknimy. A popadać trochę musi, w końcu truskawki same się nie podleją, prawda? U mnie na bazarku truskawki po 10 zł wczoraj. A mam nadzieję, będzie taniej. A to już Venga Boys. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. O, taki jest tytuł tej piosenki.

Tu Radio Złote Przeboje, Venga Boys już powoli kończą, a bum, bum, bum, to będzie też w naszych informacjach o godzinie 10, bo tam wielkie informacje i wielka obietnica pierwszego na świecie bilionera Elona Muska. Zostańcie z nami.

0: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. Reklama.
8: Ale ten czas leci. Już 10:00 na zegarach. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
9: Szczątki płodów na działce. Dziś prawdopodobnie zarzuty. Potem prośba szefa dyplomacji do prezydenta dotycząca byłego ministra. Będą też obietnice pierwszego na świecie bilionera Ilona Muska. Marcin Krzemiński. Najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzuty. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na działce należącej niegdyś do Magdaleny H. znaleziono szczątki płodów i odpadów medycznych.
10: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
9: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Magdalena H. usłyszy zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych, za co grozi nawet 12 lat więzienia. Prosimy prezydenta o to, by upomniał się o zbiega, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, komentując ruszającą w poniedziałek wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Sikorski ma na myśli byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który przebywa w USA po tym, jak wyjechał z Węgier po zmianie władzy. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a spotkanie prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem to według Sikorskiego okazja do tego, by poruszyć temat Ziobry. Sport. Magdalinet i Kamil Majchrzak zagrają dziś o finał turnieju w holenderskim Hortegenbosch. Linet zmierzy się ze zwyciężczynią Wimbledonu sprzed 2 lat Barborą Krejcikową. Mecz powinien ruszyć za niespełna godzinę. Majchrzak z kolei zagra wieczorem z Danilem Miedwiediewem lub Marinem Ciliciem. Firma SpaceX miliardera Ilona Muska weszła wczoraj na giełdę. Symbolicznego otwarcia notowań dokonano w Nowym Jorku i Teksasie. Podczas debiutu akcje otworzyły się na poziomie $150 za sztukę. Musk został pierwszym na świecie bilionerem. Kontrowersyjny przedsiębiorca obiecał zabrać ludzkość na Marsa.
11: Chcemy móc zabrać każdego, kto chce polecieć na Księżyc, każdego, kto chce polecieć na Marsa lub gdziekolwiek w Układzie Słonecznym, a może kiedyś poza Układ Słoneczny.
9: Wartość majątku Muska jest porównywalna z rocznym produktem krajowym brutto Szwajcarii.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Tuż po południu najmocniej popadać ma na Podlasiu. Tam 18 stopni, 19 w Szczecinie, 20 w Wielkopolsce i w Łódzkiem, 21 w Lubuskiem i na Podkarpaciu. Ale pokropić może w sumie wszędzie. A co jeszcze przed nami? No oprócz tego, że mam nadzieję wolna sobota, to będzie Elvis Presley lat 80., przygotowania do zakończenia roku w szkole i Złote na nowo. czyli nasz stały sobotni cykl.
3: Zaprasza Kacper Sosnowski.
13: No i przed nami także budka suflera, bal wszystkich świętych, to już teraz.

I'll Stand By You, The Pretenders w Radiu Złote Przeboje w sobotnie przedpołudnie. Za chwilę u nas Shakin' Stevens, czyli taki no Elvis Presley lat 80., który grał zresztą króla rock'n'rolla w przedstawieniu o nim. A Shakin' Stevens budził takie sentymentalne wspomnienia lat 50. i 60. i był zresztą najlepiej sprzedającym się brytyjskim artystą w latach 80. właśnie. I to jest bardzo ciekawe, prawda, że w latach 80. to tak miło wspominali te lata 50., a my teraz sobie na 80. i 90. z urokiem patrzymy. No to Breaking Up My Heart.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
6: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: George Michael za nami w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: A w nich fantastyczne nagranie I'm Every Woman. Piosenkę napisał mąż Nick Ashford i Valerie Simpson, którzy pod pseudonimem Ashford and Simpson mieli taki hit w 1984 roku. Wykonywała ją wówczas Chaka Khan. I to była pierwsza dziesiątka listy przebojów w Wielkiej Brytanii. W oryginale piosenki I'm Every Woman słychać mamę Whitney Houston. No i nic dziwnego, że sama Whitney, która piosenkę znała, lubiła, wzięła ją na warsztat w 1992 roku, dodała trochę dynamiki współczesnych rytmów, a utwór podbił

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

Kwiatowicz 500 gramów, 9,99 za sztukę. Oraz czekoladki Merci klasyczne lub orzechowe 250 gramów, 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit 4.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar.
4: Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Dni Świdnicy już 12 i 13 czerwca od godziny 18 na terenach Osiru przy Śląskiej 35. W piątek wystąpią Kuba i Kuba oraz Paktofonika Orkiestra, a w sobotę zagrają Wiktor Dyduła oraz Gwiazda Wieczoru Beata i Bajm. Do tego na miejscu wesołe miasteczko, pyszna gastronomia i moc atrakcji dla całych rodzin. Dni Świdnicy 12 i 13 czerwca. Wejście biletowane 5 i 10 zł. Szczegóły na sok.com.pl. Nie możecie zabraknąć.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Tu Radio Złote Przeboje i... aha, 10 minut i będzie 11. Koniec roku się zbliża, oceny to już chyba u dzieciaków wystawione, a przed nami prezenty dla nauczycieli. I tu ciekawostka, bo zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości to pedagodzy nie powinni przyjmować prezentów większych niż 100 zł, bo potem to już podatki, kłopoty i inne zmartwienia. Ale jakby co, czekoladki i kwiaty dalej dozwolone. Ja miałem ciocię polonistkę, zawsze do niej na wakacje jeździłem i te pierwsze dni po zakończeniu roku to były słodkie. Poziom cukru wtedy u mnie się zawsze podnosił. Kylie Minogue.

0: Donna Lewis, fantastyczne nagranie w Radiu Złote Przeboje na taki pochmurno-deszczowy weekend jak dzisiaj. O pogodzie też będzie w tych wiadomościach, bo będą ostrzeżenia przed burzami. Gdzie? Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam swój.

0: Stary.pl i oddaj głos już dziś.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Tu Radio Złote Przeboje. 13 czerwca to w kalendarzu, zbliża się 11 to na zegarach, w głośnikach tylko sprawdzone wiadomości.
6: Burze możliwe w większości kraju, są ostrzeżenia pogodowe. Niebezpieczna zabawa karnistrami, mocno poważony ośmiolatek. Robert Lewandowski w Chicago. Za chwilę sensacyjne doniesienia. Marcin Krzamiński. Uwaga na burzę. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię i Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz północ Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dramatyczny finał zabawy karnistrami z benzyną przy ognisku. Do szpitala w Szczecinie trafił 8-latek z poparzeniami około 70% ciała. Do zdarzenia doszło wieczorem w Jarogniewie, niedaleko koło brzegu. Przy ogniu bawiła się trójka dzieci, mówi młodsza aspirant Pamela Kilian.
7: Znajdowały się wówczas pod opieką dziadków. Dzieci rozpaliły ognisko, a następnie znalazły kanister z benzyną.
6: W pewnym momencie benzyna zapaliła się, a płonący płyn oblał 8-latka. Obecnie jest, jak już mówiłem, w szpitalu. A policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała. Ważne dla mieszkańców Warszawy i wybierających się dziś do stolicy. Musicie się liczyć w centrum miasta ze sporymi utrudnieniami. To z powodu ruszającej Parady Równości. Planowane są zamknięcia ulic na trasie wydarzenia, a autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy. Największe utrudnienia mogą być na ulicach Emilii Plater i Świętokrzyskiej. Przemarsz ruszy o 14:00, może potrwać do około 16:30. Mundial i kradzież. Złodzieje ukradli sprzęt treningowy reprezentacji Anglii, gdy wieziono go do bazy drużyny w Kansas City. Na razie zatrzymano dwie osoby. Łupem rabusiów miały paść m.in. piłki i buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć jeszcze dziś. Pierwszy trening mają jutro. Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz zagra w środę. Jej rywalem będzie Chorwacja. Pozostajemy przy piłce i za oceanem. Po Barcelonie USA prestiżowy portal The Athletic, powołując się na źródła w Chicago Fire, informuje, że Robert Lewandowski jest w trakcie zaawansowanych rozmów z tym klubem. W ten weekend polski piłkarz ma się pojawić w Wiecznym Mieście.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
3: Pogoda na weekend.
5: Po południu spodziewana jest druga fala opadów od Szczecina, Koszalina do Wielkopolski deszcz wejdzie. Tam też może zagrzmieć. Od 18 stopni na północy do 21 na południu kraju. Temperatury bardzo wyrównane.
8: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
5: Nawiązując do tego, co było w naszych wiadomościach, czyli Robert Lewandowski jednak pojechał na mundial, tylko może bardziej w charakterze widza będzie. Bo jak już sobie ten kontrakt z Chicago podpiszę, to pewnie potem czasu trochę będzie na oglądanie meczów.

Dawno nie graliśmy, a to w Radiu Złote Przeboje. Fantastyczna amerykańska grupa, gwiazdy początku lat 90. All for One, z ich największym przebojem I Swear. I teraz zdradzę wam sekret. W grupie śpiewa, uwaga, Tony Borowiak. Tak, tak, te nazwisko nie myli. On ma polskie korzenie. Sprawdziłem, jego prapradziadek był Polakiem. Miał na imię Franek. Także możemy się spokojnie pod sukces All for One podpinać. I od razu jakaś taka lepsza sobota się robi. Earth, Wind and Fire już teraz w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, uwaga, urodziny godziny 11:11 i 11 sekund.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Wille Valo i Natalia Avellone w Radiu Złote Przeboje. Summer Wine o letnim winie. Piosenka. No lato to nieco za ponad tydzień, a wino... A to na razie sprawę zostawię. Za chwilę u nas doktor Alban. Na początku lat 90. słuchajcie, w Szwecji, w Sztokholmie można było iść albo na imprezę, gdzie doktor Alban grał jako DJ, albo iść do jego gabinetu na przegląd stomatologiczny i wyrwanie ósemki. A potem Alban wziął się za muzykę, oczywiście przy cichym proteście rodziny, bo w rodzinie też wszyscy lekarze. A on im zaśpiewał It's My Life. I tak się jego kariera zaczęła. 69. urodziny będzie miał niebawem dr Alban. No to It's My Life.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Dni Świdnicy już 12 i 13 czerwca od godziny 18 na terenach Osiru przy Śląskiej 35. W piątek wystąpią Kuba i Kuba oraz Paktofonika Orkiestra. A w sobotę zagrają Wiktor Dyduła oraz Gwiazda Wieczoru Beata i Baim. Do tego na miejscu wesołe miasteczko, pyszna gastronomia i moc atrakcji dla całych rodzin. Dni Świdnicy 12 i 13 czerwca. Wejście biletowane 5 i 10 zł. Szczegóły na sok.com.pl. Nie możecie zabraknąć.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. 1,99 zł za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
17: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

lepiej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ocznij się na parę chwil.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Porządkując sytuację, o której śpiewał przed chwilą Marek Grechuta. Wiosna teraz, lato za 9 dni. A za 10 minut od 12 u nas weekend jak marzenie Marzeny Rogalskiej. Dziś jej gościem Szymon Majewski będzie tutaj, już jest dobrze rozgrzany, że tak powiem.
1: Tak, lekko się schłodzę, lekko się spocę na te wszystkie
2: Szymon
1: stany.
2: Majewski jest jedynym człowiekiem mi znanym, który potrafi przeziębić się od herbaty mrożonej.
1: Na granicy
2: kawy mrożonej.
1: Byłem na granicy przeziębienia się od kawy mrożonej, ale szybko wyregulowaliśmy to gorącym latem.
0: No to bierzemy wszyscy kawę, herbatę, kubki i słuchać będziemy od 12. Fantastyczna rozmowa Marzeny Rogalskiej. Taka mała zajawka już jest na naszym Instagramie. Bardzo polecam, jak ktoś niecierpliwy. A to też o lecie. Ace of Base.

0: YouTube, Radio Złote Przeboje już powoli kończą, bo za 2,5 minuty nasze wiadomości. W nich o wielkim sprzątaniu po trąbie powietrznej na Opolszczyźnie. A w jutrzejszym poranku mundialowe piosenki w związku z tym, że Mistrzostwa Świata nam się zaczęły. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: www.radioafm.pl i oddaj głos już dziś.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
10: Za chwilę Balcerzowice i wciąż trwające sprzątanie po trąbie powietrznej. Potem żółty alert w pobliżu litewskiej stolicy. Będzie też pociąg do Łomży.
11: Trochę o kolejach zapomniano.
10: Ale jak mówi premier, to się już zmienia. Marcin Krzemiński. Dwa tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic w gminie Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o rządową pomoc, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
12: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
10: W najbliższych dniach przygotowane zostaną wnioski o zapomogi. Przypomnę, że dziś większość kraju, bo aż 11 województw, objęta jest przez cały dzień ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Spokojnie ma być tylko na południu i południowym wschodzie. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po pojawieniu się w przestrzeni powietrznej tego kraju podejrzanego obiektu o cechach drona. Ostatecznie okazało się, że to balon meteorologiczny wleciał z kierunku Białorusi. Alarm odwołano. Teraz u nas premier w pociągu.
13: Panie premierze, gdzie jedzie ten pociąg?
14: Jak to gdzie? Do Łomży.
10: Pociągi wracają do tego miasta po 33 latach. Już na miejscu Donald Tusk mówił, że rząd planuje, by połączenia dalekobieżne objęły wszystkie powiaty. Do 2032 roku wydatki na inwestycje kolejowe mają wynieść 180 miliardów złotych.
11: Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano. A dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje. Z tego naprawdę mamy wszyscy powód do dumy.
10: Dziś można bezpłatnie skorzystać z pociągów na linii Ostrołęka-Łomża. Od jutra z Łomży pojedziemy do Olsztyna i Białegostoku.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
15: Pogoda.
10: 19 stopni na Wybrzeżu, 20 na Mazowszu i w Małopolsce, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, niemal wszędzie może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie grad.
17: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
18: Szymon Majewski dzisiaj. Jak się o tobie mówi taki śmieszny gość, to jest takie obraźliwe, czy to fajne?
19: Już można. Kiedyś mnie to wkurzało, ale nawet jak teraz o mnie powiedział komik, daje radę w ogóle. Bo
18: a
19: kiedyś
18: satyryk?
19: To wiesz, to nigdy mi nie pasowało, bo to jakoś
18: komik.
19: Taki satyryk, że jakoś strasznie się przygotował, napisał, coś czuję w tym taki, że trochę jakaś takie mędrca oko i to już wolę komika.
18: To komik Szymon Majewski dzisiaj do godziny 15. Nawet ze sprawy nie zdajecie, ile się musiałam wystarać, żeby znalazł wolne miejsce w swym kalendarzu.
19: No Jezu.
18: Będzie z nami dzisiaj do 15.

0: jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymon Majewski w garniturze z zadziorną apaszką. Ty zawsze jesteś taki wydizajnowany. To zasługa twoja czy Magdy Majewskiej, małżonki twojej?
2: Słuchaj, trochę jestem fircyk, to prawda, ale też to jest jednak Madzia, która mówi, dobra, masz to, kupiłam ci to, noś to. Myślę sobie, że to wynika z tego, że kurde, w PRL-u, wiesz, za ciuchy mnie goniono, no bo ja się po prostu dziwnie ubierałem w PRL-u.
1: Już w PRL-u się dziwnie ubierałeś? Tak.
2: No i musiałem, wiesz, się tak nauczyć trochę przemykać, omijać trudne sytuacje, bo wiesz, jakieś tam, nie wiem, nosiłem na przykład spodnie dziadka, takie narciary lat, kurczę, chyba 50. Wiesz, jakieś marynarki, które farbowałem, koszule, które farbowałem, jakieś dziwne krawaty kupowane na Szembeka albo też na targu, wiesz, koło Halibanacha. To był dla mnie taki, wiesz co, w PRL-u trochę cholera bunt, wiesz, i wyznacznik tego, co jest we mnie, i ja trochę na szarzyznę się nie godzę.
1: Szymon, wiesz, ja miałam naokoło to samo, czołgi, ja nie wiesz. Zapomnę, jak się stało w kolejce i na przykład brałeś jedną parę butów, ta, która ci przypadła.
2: Tak. Radoskór, odmęt, wiesz, Buszewko. Na przykład, prawda?
1: I po prostu to było jakieś takie dziadostwo okrutne i myśmy, popatrz, to przeżyli. I może teraz nadmiarowość jest konsekwencją tego, że my sobie to jakoś próbujemy wynagrodzić.
2: Tak, chociaż ja, wiesz co, też nie przesadzam w tym, bo ja mam teraz dwie marynarki, wyszły z szafy, mimo że były na końcu tej szafy, jeszcze z programu Szymon Majewski Show.
1: I są po prostu wspaniałe. Tak jak wspaniały jest Hot Chocolate, So You Win Again. Tak ci zagram. I wam wszystkim, drodzy słuchacze. Yeah!

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Szymon Majewski. Zażyczyłeś sobie zimnego napoju, dostałeś kawę mrożoną, po czym powiedziałeś, nie, muszę się napić ciepłej, bo czuję, że się przeziębię.
2: Bo gdyby dzisiaj było 27 stopni, to ona by dobrze mi zrobiła, ale jest tylko, są 24 stopnie, są
1: i już się możesz przeziębić.
2: I ja nagle poczułem w trakcie, że jestem na granicy przeziębienia. I poczułem, nie, muszę wypoziomować, trzeba się teraz wygrzać, więc zażądałem gorącej. No dziwne, no bardzo takie, wiesz, no trochę to chore wszystko, no.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
3: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
2: Już jutro po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.
4: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie Majewski, jak powstają twoje skecze?
2: Skąd ty bierzesz materiał? No bo wyłuskujesz jakieś takie piękne rzeczy, łapiesz je, robisz z tego swoje dowcipy.

0: żart, swoje stand-upy. I teraz, czy ty jesteś dla siebie najlepszym materiałem? Czy jak sobie grzebiesz w internecie i sprawdzasz, jak są konstruowane newsy w tych wszystkich portalach plotkarskich?
1: Jezu, uwielbiam swoje konstruowanie newsów. Założyła blade sandały, czy nie sandały? Tak się teraz będzie chodzić, że oni stwierdzają. Lubię też takie tytuły. Polacy dziś nie zasną. Telewizja pokaże ten film. Jakim prawem? Jak oni mogą? No, żądać od nas, niewyspania, rozumiesz, referują wyroki, każą nam nie spać, wiesz. Lubię też takie. Weszła Steczkowska, ale spójrzcie na Młynkową. Okropne to jest, bo tak, weszła Steczkowska, słuchajcie, starała się, prawda? Redakcja mówi: Steczkowska w porządku, ale po sekundzie spójrzcie na Młynkową, to jest nieuczciwe wobec Steczkowskiej. Czyli powinno być dla mnie, jeżeli byście byli szlachetnymi ludźmi.
0: Ale
1: no, ale to mi się nie podoba, bo jeżeli mielibyście to oddzielni, weszła Steczkowska, tylko na nią spójrzcie i już, nic więcej nie piszcie. Ale weszła Młynkowa? Zobacz, dopóki nie weszła Młynkowa, Steczkowska mogłaby się cieszyć fajnym, wiesz, odbiorem.
0: Atencją,
1: no, tak. Okropne
0: tak,
1: to jest, tak. Mm-hmm.
0: Niezbadany jest świat tytułów artykułów tabloidowych. Odetchnijmy na chwilę od tego świata. Jermaine Jackson, When the Rains Begin to Fall w Radiu Złote Przeboje.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Szymonie Majewski, z czego ty się głównie składasz? Z dziwactw czy jeszcze z czegoś?
2: Z dziwactw, ale wiesz, to jest wszystko osadzone moim zdaniem na takim w miarę mocnym kręgosłupie, a reszta trochę fruwa jak takie puzzle. Czasami się zbiera, czasami się rozpada i znowu się zbiera. No to jest takie 10 srok za ogon, wiesz, 4 wróble, 7 bocianu.
1: Pies kot i mogłaby być jeszcze większa lista. Wrócimy do tego. Wrócimy do przepięknej, skomplikowanej, barwnej osobowości naszego gościa Szymona Majewskiego.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
9: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Dni Świdnicy już 12 i 13 czerwca od godziny 18 na terenach Osiru przy Śląskiej 35. W piątek wystąpią Kuba i Kuba oraz Paktofonika Orkiestra. A w sobotę zagrają Wiktor Dyduła oraz Gwiazda Wieczoru Beata i Bajm. Do tego na miejscu wesołe miasteczko, pyszna gastronomia i moc atrakcji dla całych rodzin. Dni Świdnicy 12 i 13 czerwca. Wejście biletowane 5 i 10 zł. Szczegóły na sok.com.pl. Nie możecie zabraknąć.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
21: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie Majewski, tak się zastanawiam nad tym, kiedy twój mózg odpoczywa, bo tam cały czas jest eksplozja. I co ty robisz, żeby gdzieś się tam jakoś wyrównać?
2: No więc mam na przykład takie, wiesz, rzeczywiście on jest tak aktywny, czyli ja jestem aktywny, bo jeszcze odchodzi jakby cała jakby fizyczność, więc ja, wiesz, w domu podskakuję, mam, wiesz, jakiś taki rytuał podskakiwania i to mam od przedszkola. Nie wiem, czy jak będę miał 80 lat, też będę podskakiwał, ale
1: nie, no,
2: wiesz,
1: co, ja mam tego... ćwiczysz to.
2: No tak, ćwiczę, tak. Ale no, wiesz, to
1: będziesz podskakiwał.
2: Tak, mam, więc mam zjazdy, więc mam takie, wiesz, że w pewnym momencie jak mi zjedzie, to wiesz, drzemki. To jest taki reset, czyli jakby, no, wiesz, komputer się wyłącza, wiesz, następuje reset.
1: I drzemeczka?
2: Tak, pół godziny, 25 minut drzemki plus sport, kurczę, więc ja mam coś takiego, że muszę na przykład pójść, wiesz, dwa razy w tygodniu na ten boks, poboksować tam ze dwie godziny, wiesz. Mam też odważniki w domu, więc co pewien czas, wiesz, tam ćwiczę nimi, no muszę nagle coś takiego.
1: Fizyczna...
2: Muszę się spocić, tak, zmęczyć, jakieś pompki, coś, przysiady, wiesz, no.
1: I wtedy jesteś spokojniejszy. No ale tutaj nie mam takiego spokojnego, złotego przeboju. You Drive Me Crazy. Taki utwór ci zagram. Britney Spears oczywiście.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13, a to oznacza, że zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z Szymonem Majewskim i będzie o dwóch ważnych kobietach w jego życiu. Oczywiście o żonie Magdalenie i przyjaciółce Joannie Kołaczkowskiej. Bądźcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
7: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: Travisto Fast i Travisto
7: Aflofarm.
8: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
0: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
13: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Trafiła do szpitala lekarka, na której działce znaleziono ludzkie płody. Potem zajrzymy na stację paliw i sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też apel premiera do prezydenta.
15: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki.
14: Chodzi o wizytę za oceanem. Marcin Krzamiński. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem wciąż nie usłyszała w prokuraturze zarzutów. Zasłabła tuż przed przesłuchaniem i trafiła do szpitala. Rośnie też liczba odnalezionych płodów ludzkich w ogródku domu, który do niedawna należał do kobiety. Marcin Starzec.
16: Policja wykopała już szczątki 32 ludzkich płodów, o 3 więcej niż wczoraj. Prace mogą jednak potrwać do początku przyszłego tygodnia, a liczba może jeszcze wzrosnąć, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
17: Mam informację z dzisiejszego dnia, z godzin porannych, że tych płodów ujawniono ludzkich 32. Cały czas prace trwają.
16: Zatrzymana w sprawie 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. zasłabła dziś rano w izbie zatrzymań, tuż przed planowanym przewiezieniem do prokuratury. To kiedy usłyszy zarzuty, zdecydują lekarze. Magdalenie H. grożą 2 zarzuty: zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie grozi do 12 lat więzienia.
14: Ważne dla kierowców, w weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 4 grosze, a o 3 grosze droższy niż wczoraj jest diesel, maksymalnie może kosztować 6,40. Mieszkańcy Poznania i turyści od dziś mogą już korzystać z pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Odwiedzający pływalnie będą mieli do dyspozycji m.in. 50-metrowy basen sportowy czy zjeżdżalnię wodną. Na koniec jeszcze premier nieco uszczypliwie o planowanej wizycie prezydenta na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Donald Tusk życzył Karolowi Nawrockiemu udanej wyprawy, prosił, by przypomniał prezydentowi USA o obietnicy przysłania do Polski 5000 żołnierzy. W końcu Tusk zaapelował też do polskiego prezydenta,
15: żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą, więc mam nadzieję, że nie da się namówić na tego typu konfrontacje.
14: Impreza urodzinowa Donalda Trumpa odbędzie się w Białym Domu, gdzie w ogrodach zorganizowana zostanie gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
1: Pogoda.
14: Dużo chmur, spodziewajcie się deszczu, miejscami burz, lokalnie też gradu. Maksymalnie 19 stopni w Trójmieście, 20 na Mazowszu, 21 na Dolnym Śląsku.
18: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
1: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
19: Meldujemy się, Szymon Majewski i Marzena Rogalska. To jest weekend jak marzenie, Szymon. Jakbyś zapomniał, gdzie się znajdujesz.
20: Wiem, wszystko wiem, mam pełną świadomość tego, gdzie jestem.
19: To jest, drodzy słuchacze, jakbyście się nie zorientowali, Szymon Majewski to jest ten, który grał w Killerze. No, to jest normalnie prawie aktor.
20: Najbardziej się zaśmiałem na słowo grał.
19: Tak. No grał. Przestań. Ale bardzo, bardzo fajnie grał.
20: Tam się przemazał, blady leż.
19: Zagrałbyś jeszcze, nie?
20: Nie, właśnie nie wiem. Ale na swoich warunkach.
19: Powiedział Gwiazdor Majewski. Wracamy za chwilę.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Porozmawiajmy o twoim stand-upie. Szymon Majewski oczywiście z nami. Igor Kwiatkowski, inny komik, słuchając cię w duecie z Joasią Kołaczkowską, bardzo gorąco namawiał cię na zrobienie tegoż stand-upu.
2: Zadzwonił do mnie, w ogóle wiesz, i powiedział: Szymon, to, słuchaj, to jest gotowe na scenę, tylko sobie to obrobisz. Zresztą Aśka w ogóle miała wspaniałe, wiesz, jak zacząłem robić ten swój stand-up. Mówiła mi: Szymon, nie ucz się tego, czytaj to sobie, ale wyjdź z energii, że ty tu ludziom opowiadasz i zobaczysz, że potem przyjdzie anegdota.
1: Jesteś tak naprawdę prawdziwym Szymonem, czyli wychodzisz, bo ty taki jesteś i nigdy nie wiadomo, dokąd cię ta historia zaprowadzi.
2: I w ogóle ten, wiesz, bo ja nagle zacząłem grać go, słuchaj, w domach kultury, mam jeszcze inną widownię. Na przykład przychodzi taka publiczność czasami w różnych miejscach, która przyszła, ale nie do końca mnie zna od tej strony i jest taka może troszkę, wiesz, jakby nieufna do pana, wiesz, fon w apaszce coś i nagle zaczynają wchodzić w ten mój świat, w świat tego czpiota i myślą sobie: Jezus Maria, to jest tak. Trochę czasami tego nie kumam, ale Jezus Maria, fajnie byłoby z nim być na przykład na chrzcinach. Wiesz, no załóżmy, rozumiesz, że nagle mieć fajnie takiego wujka. Wujek, wariat, wiesz, no znasz ten...
1: Zawsze w każdej rodzinie ja miałem, jest taki
2: tak,
1: wujek.
2: Ja bardzo się cieszyłem, Jezus Maria, fajnie, że przyjdzie ten wujek, bo pamiętam, że miałem na przykład jednego wujka, którego kochałem, bo żartował, a drugiego bałem się, cholera, wiesz czego się bałem? Bałem się jego grdyki. I on miał szczupłą szyję i grdyka mu tak chodziła jak u indyka. Pas nawet się rymuje.
1: No dlaczego? Mnie to nie dziwi, że się rymuje. Ale pozwól, że zagram coś teraz. Beata Kozidrak, siedzę i myślę.

0: Szymon Majewski razem z nami. Szymonie, porozmawiajmy o twojej przyjaźni z Joasią Kołaczkowską. To przewspaniałe, że się tak zwąchaliście.
1: Ona mi, wiesz, jednym SMS-em potrafiła, wiesz, ja pamiętam jak...
0: Postawić cię na nogi,
1: tak,
0: nie?
1: Jak grałem, wiesz co, premierę swojego, kto panu to zrobił, wiesz. I ja napisałem do Aśki, Aśka, poszło dobrze i ona napisała coś takiego, najcudowniejszy SMS, czemu mnie to nie dziwi. Ona, kurczę, bardziej wierzyła we mnie niż ja.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Dni Świdnicy już 12 i 13 czerwca od godziny 18 na terenach Osiru przy Śląskiej 35. W piątek wystąpią Kuba i Kuba oraz Paktofonika Orkiestra. A w sobotę zagrają Wiktor Dyduła oraz Gwiazda Wieczoru Beata i Baim. Do tego na miejscu wesołe miasteczko, pyszna gastronomia i moc atrakcji dla całych rodzin. Dni Świdnicy 12 i 13 czerwca. Wejście biletowane 5 i 10 zł. Szczegóły na sok.com.pl. Nie możecie zabraknąć.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie Majewski, i jak ty się trzymasz w czasie, kiedy Joasi, twojej przyjaciółki Joasi Kołaczkowskiej, już nie ma?
2: Wiesz co, no nawet trudno to w ogóle jakoś objąć głową, wiesz, no można by tutaj jakieś, wiesz, przysłowia, że tam ulubieńcy bogów, wiesz, odchodzą wcześniej, czy coś
1: nie
2: takiego.
1: Nie przemawia to do mnie.
2: Nie, zupełnie, wiesz, tym bardziej, wiesz, ja na przykład, no bo ja mogę opowiedzieć o tym, jak ja się teraz czuję. Ja się teraz tak czuję, jakbym był taki niepełny, wiesz, to jest w ogóle bardzo dziwna rzecz. Ja z tym długo nie mogłem odczytać tego uczucia, co to jest, że przeżywam dzień, a jakby dojeżdżam do końca tego dnia i mam wrażenie, że czegoś w tym dniu brakuje. I to dokładnie było takie uczucie, jakbym nie przeżył tego dnia do końca, czegoś bardzo mi w tym dniu brakuje, a ja tego przez długi czas nie umiałem nazwać. I potem się okazywało zawsze na końcu, że to jest po prostu brak Aśki.
1: Też sobie tak myślę, że naprawdę chyba z nikim nie osiągnąłeś takiej szczerej relacji, wymiany artystycznej.
2: Ja w ogóle
1: prawda?
2: nie przypuszczałem, że mi się taka przyjaźń w ogóle przytrafi.
1: W tak zwanym dorosłym,
2: tak mocno,
1: dojrzałym
2: tak,
1: życiu.
2: Bo mi się wydawało, że jakby ten limit nazwy znajomości, przyjaźni, ja mam gdzieś jakoś w pewnym sensie, wiesz, że już tak jakby oklapłem, że to ja taki trochę jestem, wiesz, właśnie na marginesie. Niby, wiesz, wychodzę, ale tak trochę nie do końca.
1: Ty masz jak Kwiatkowski, że dobra, tak, ludzie fajnie,
2: ale jednak coś tam, wiesz, tak. Takiego, że żeby tam w pieczarze pobyć.
1: Tak. I Gorek ma tak samo.
2: Tak, i ja nie sądziłem, że mi się taka komitywa zdarzy. Wiesz, tak jak moja żona pięknie powiedziała, że taka Aśka się pojawiła w naszym życiu, tak mocno zaistniała, tak szybko, wiesz, przeleciała właśnie. Coś takiego, wiesz, tak jakby przefrunęła przez nasze życie.

0: Simonie Majewskiej, ja nie chcę używać słowa pantoflarz. Ja po prostu chcę tylko wiedzieć, czy ty nadal się tak bardzo słuchasz żony.
1: Słucham się, tak, ale też już potrafisz czasami postawić. Wiesz, to ten błąd, ten błąd zaczyna, to już jest
0: wieku,
1: to moment.
0: 60 ilu, słuchaj, czy ile
1: 59, dosłownie
0: dobra.
1: Parę tam dni temu
0: i
1: ja mam wrażenie,
0: lat,
1: że w 60,
0: mówi.
1: Wieku 70 lat, powiem, stop. Uważam, że bardzo ładnie zapakowałem tę zmywarkę.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Voltaren!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
14: Reklama. To jest radio Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie, Szymon Majewski, jak to się robi, żeby tak kochać nieustannie przez długie lata?
2: Magdę? No? Słuchaj, wiesz co, bo to jest taka chyba sytuacja, że tak Magda robi coś takiego, że tak do końca nigdy nie jestem, znaczy tak, jestem jej pewien, ale ona cały czas roztacza taką, trochę o mnie walcz, trochę się postaraj, tak. Trochę jakby była sytuacja, że my jesteśmy na randce, wiesz? Ona zawsze powtarza ten cytat z jakiejś piosenki, tylko nie mów do mnie jak do żony. No to jest to, że jakby jesteśmy cały czas w sferze takiej, że wiesz, trochę się jakby zdobywamy, żeby to była jednocześnie jakaś taka randka, czyli taka atencja, więc tam jest, wiesz, taka temperatura, wiesz?
1: Co to jest to zjawisko? Jakim jest miłość? Czym ono dla ciebie jest?
2: O Boże, w miłości to jest też taki jakiś, mam wrażenie, że taki spokój jest. Wiesz, takie poczucie, że to jest, więc ona jakby trwa, więc...
1: Ale czy to jest tak, że ty teraz jako dojrzały facet bardziej szukasz spokoju w tej relacji miłości?
2: Tak, bardzo mnie myślę sobie, że doceniam sam fakt, że ona jest taka, jakby taka, że jest tam jakiś taki konstans i że tam jest takie poczucie pewności i tego, wiesz, że na przykład wiem, że na przykład tutaj teraz jestem, Magda rano wyszła, wyglądała bardzo atrakcyjnie i wiem, że to nie jest prawdopodobnie teraz sytuacja, że my tu rozmawiamy, a tam jest jakaś szarpanina gdzieś, wiesz.
1: Cool and the King, Cherish. Niech zagrają dla nas po tych

Już niebawem wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A po wiadomościach oczywiście ciąg dalszy naszej rozmowy z Szymonem Majewskim, z którym porozmawiam o harcerstwie, czy harcerzem się jest przez całe życie i o tym, z czego się dzisiaj już nie śmieje mój gość.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: A, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dni Świdnicy już 12 i 13 czerwca od godziny 18 na terenach Osiru przy Śląskiej 35. W piątek wystąpią Kuba i Kuba oraz Paktofonika Orkiestra. A w sobotę zagrają Wiktor Dyduła oraz Gwiazda Wieczoru Beata i Bajm. Do tego na miejscu wesołe miasteczko, pyszna gastronomia i moc atrakcji dla całych rodzin. Dni Świdnicy 12 i 13 czerwca. Wejście biletowane 5 i 10 zł. Szczegóły na sok.com.pl. Nie możecie zabraknąć.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Zwłoki w Lutoryżu. Ruszyło przesłuchanie patomorfolog. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw. Tajemniczy tunel w Chorzowie odsłoniło go zapadlisko. Marcin Krzamiński. W prokuraturze ruszyło przesłuchanie patomorfolog Magdaleny H., byłej właścicielki działki, na której znaleziono ludzkie szczątki. Makabrycznego odkrycia dokonano wczoraj w Lutoryżu pod Rzeszowem. Ujawniono tam też odpady medyczne. Przesłuchanie 57-latki opóźniło się, bo kobieta źle się poczuła i została przewieziona do szpitala na badania. Na posesji do tej pory znaleziono 32 ludzkie płody. Prace poszukiwawcze wciąż trwają. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier. Donald Tusk ocenił, że są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
13: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
12: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Parada Równości świętuje 25-lecie i właśnie rusza w 4-kilometrowy marsz przez centrum Warszawy. Wystartował sprzed Pałacu Kultury, przejdzie m.in. przed Pałacem Prezydenckim, a jego uczestnicy zaapelują do głowy państwa o podpisanie ustawy o statusie osoby najbliższej, którą przyjął już Sejm i którą teraz zajmie się Senat. Parada powinna się zakończyć około 16:30. Sport. Magda Linet odpadła w półfinale turnieju w Hertogenbosch. Polska tenisistka przegrała po ponad dwugodzinnym boju z Barborą Krejcikową 4-6, 6-7. Tajemniczy tunel przy jednej z bocznych ulic w Chorzowie. Ujawniło go ogromne zapadlisko, które powstało na środku jezdni. Miasto sprawdza, skąd się wziął tunel i po co, mówi rzeczniczka magistratu Katarzyna Chochuł.
14: Wiemy, że na tym terenie działały czy to kopalnia, czy to jednostka wojskowa, dlatego szukamy potencjalnych właścicieli, tak byśmy mogli dziurę czym prędzej załatać.
12: Tunel ma około 2 metrów szerokości i wysokości. Robot z kamerą przejechał nim około 20 metrów dalej. Korytarz był zasypany.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
4: Pogoda.
12: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach od 18 do 22 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16.
8: Sponsorem programu był właściciel Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
4: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
15: Mniej więcej to spotkanie wygląda tak, że Szymon Majewski opowiada, a Rogalska grzecznie słucha, bo to jest taka nierówna relacja. Ja uwielbiam i uwielbieniem otaczam, a ty rozwijasz skrzydła, nie?
16: Nie, daj spokój. Wspólnie tutaj fruwamy. Jest absolutna przyjemność i też bez oporów. Jestem tu na uśmiechu, na luzie.
15: No to wspaniale. To jeszcze godzinka. Tak. Jeszcze godzinka.
16: Tak, i w ogóle to minie jak z bicia strzeli.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Szymon Majewski. Szymonie, porozmawiajmy o harcerstwie, bo dla niektórych to jest przygoda młodości, która się kończy, a dla ciebie to harcerstwo to jest tak naprawdę styl życia.
2: W harcerstwie jest... Mi się podobało w harcerstwie, bo to wiesz, kawał mojego cudownego życia, wiesz, 16 warszawskiej przypadło na czas taki, wiesz, kiedy miałem 14 lat, stan wojenny, byłem w tym harcerstwie 4 lata czy 5, wiesz, i to taki jest najcudowniejszy czas gdzieś w moim życiu, gdzie wiesz, przeżyłem przygodę, poleganie na braterstwie, ta wspólnota i gdzieś pamiętam przy jakimś ognisku drużynowy rzucił, że dzisiaj wieczorem każdy zastęp ma przygotować jakieś skecze na temat zastosowania laski skautowej. Ja pamiętam ze swoim zastępem Dziki, przygotowałem i rozpisaliśmy, ja tam, wiesz, prezentowałem jakieś tak przedziwne pomysły, jak do czego można zastosować tą laskę, wiesz, wyciskać z niej wodę na pustyni, jakieś takie przedziwne. Śmiało mogę powiedzieć, że to był taki mój pierwszy raz stand-up, występ. Wiesz, poza tym ta przyjaźń, taka najczystsza, kurczę, i to, że na przykład liczymy na siebie. Te proste takie zasady, prawda, czyli, no nie wiem, najsłabszy idzie przodem, bo się do jego tempa dostosowujemy. Wiesz, dużo rzeczy takich, które moja żona na przykład do tej pory mówi, a skąd ty to wiesz? Ja mówię, z harcerstwa, wiesz.
1: Wiem i podziwiam to bardzo. A teraz pozwól, że ci zagram, oczywiście także wszystkim słuchaczom Radia Złote Przeboje, Natalia Kukulska, czy ona jest?

0: Rozłóżmy naturę Szymona Majewskiego na czynniki pierwsze.
1: Ty chęć nie rewanż. Masz w DNA takiego genu, który powoduje, że komuś odwiniesz, zrobisz przykrość, że po prostu...
2: No może tak, że tak sobie myślę, prawda? No mam, tak wiesz, ja
1: nie
2: zawsze do końca
1: tak.
2: gdzieś tam ludzi gdzieś, wiesz, nawet tłumaczysz, jak tłumaczę, coś tam, wiesz, coś takiego, wiesz...
1: Nie odgryziesz się.
2: No tak, że może powinienem być taki bardziej, wiesz, taki ratler jakiś, prawda, cholera,
1: ratler.
2: Wiesz, który tam, wiesz, chwileczkę.
3: Autopromocja.
4: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
3: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymon Majewski dalej z nami. Szymonie, czy jest coś, z czego już dzisiaj się nie śmiejesz, a dawniej się śmiałeś?
2: Wiesz co, to też się trochę zmienia pewnie, ale wiesz, ja zresztą tak nigdy chyba nie miałem jakiegoś takiego, wiesz, jazdy na bycie tak zwanym kontrowersyjnym. Zresztą mi to nigdy nie wychodziło i tam co pewien czas gdzieś tam ktoś pewien czas chciał, żebym ja tam, wiesz, był taki, wiesz, właśnie no, Rattler, wiesz. Nie, no ja raczej miałem wrażenie, że najpierw to musi być śmieszne, potem oczywiście czasami może kogoś coś zaboleć, bo wiesz, tam się gdzieś tym odnalazł, ale jednak tak, u mnie zawsze musi być to jednak, wiesz, w otoczce takiej abstrakcyjnej,
1: że... Ale pozytywnie, ty nie masz czegoś takiego, że swoim poczuciem humoru chcesz skrzywdzić, chociaż nie. Ostatnio, wiesz, no, rozdmuchałeś dramę.
2: Jezu, tak, najwspanialsza na świecie, wiesz. Tak, no taką...
1: No ale cofnąłeś.
2: Cofnąłem tą dramę. Wiesz, ja mam od razu coś takiego, dobrze, on tam nie jest przykro, idę cofać, wiesz. No i tam zawsze... Żeby było, słuchajcie, myślicie, że ja to puściłem od tyłu. Nie, ja to normalnie cofałem gębą. Ustawiłem się w tym samym miejscu.
1: Jaki jest Marzena Rogalska?
2: Worst car treat jednym mężem. Coś takiego.
1: Zagram w nagrodę coś fantastycznego. Enjoy the silence, oczywiście Depeche Mode.

0: Czy dzisiaj jako dojrzały facet, oczywiście to pytanie do Szymona Majewskiego, łatwiej ci odpuszczać pewne smutki, bóle, przykrości? No, czy po prostu łatwiej radzisz sobie z życiem?
1: No, znam, wiesz, instrukcję obsługi swoją, wiesz. Już mam naczytaną na wiele sposobów, więc...
0: I bardziej wiesz, jak to ADHD działa jednak, nie?
1: Tak, trochę też wiem. Dużo się o tym, wiesz, dowiedziałem, nauczyłem i też, wiesz... Gdzieś tam się przez to też tak trochę poznałem, słuchaj, i też zauważyłem, co na mnie, wiesz, działa, więc ja sobie sam jakieś aplikuję. Wiesz, boks jest fajny, potem ten, w ogóle sport. Aha. Fajny, bo tak, wiesz, kurczę, jak się tak poczuję naprawdę spoce, zmęczę, jestem taki złachany, to wtedy jest najcudowniejszy moment.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak.
4: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
15: Kto zwalcza ból?
16: Voltaren!
15: Kto?
16: Voltaren!
17: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Reklama.
21: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
22: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje rytuały, twoje małe rzeczy, które dają ci wiele radości? Szymonie Majewski.
2: Jezu, kawę uwielbiam, to jest mój rytuał, że kawa z miodem, kawa mi się kojarzy z pracą i kawa jest takim, że teraz się zaczyna działanie, teraz zaczyna się kreacja, robię kawę, obudzam się, idę, 10 minut coś popiszę i muszę się przejść. Aha. Więc ja pracuję takimi zrywami, czyli po 10, po 15 minut piszę, idę, tu coś przejdę.
1: A masz tak, że zmieniasz miejsca pracy?
2: Tak, absolutnie, zmieniam miejsca pracy, kładę się tu, coś, wiesz.
1: Aha. Tu z laptopem w fotelu,
2: nie, tam
1: przy biurku,
2: coś, tu się kładę, tak tu mam samo. Wrażenie, że tam łapię energię, tam jakieś mam, wiesz, większe połączenie, tam gdzieś jest wtyczka, wiesz, z energią, z pomysłami, przeróżnie.
1: Powiedz mi...
2: Kawa, tak, kawa na mnie działa, ale też w sposób, musi być też nagle taki moment, drzemka, reset, wiesz, zamknięcie oka, ja to nawet z zielakiem piszę, wiesz, i leci mi oko, albo nawet mu wysyłam taką ikonkę oka i on wiadomo, że i on mówi dobrze, u mnie też oko, albo zaraz oko.
1: No to teraz oko, znaczy oko i ucho na Eurythmics. There must be an angel.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote

0: ci życzyć, bo niebezpiecznie zbliżamy się do końca.
1: Niebezpiecznie zbliżamy się do końca.
2: Nie, więc... kurczę, niech będzie jak jest.
0: Tak?
2: Najlepiej, tak.
0: To co znaczy, że jest dobrze?
2: No tak, że to jest niech dobrze. To niech będzie jak, tak, jak jest.
0: Szymon
2: tak.
0: Majewski.
2: Dziękuję,
0: ciężko Marzena. Się z tobą rozsta.
2: No, to jeszcze tu to ponowimy jakoś na jesieni.
0: Ponowimy?
2: Ponowimy, oczywiście.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
3: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
2: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
3: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
3: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
5: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Burze i ulewy możliwe także w nocy, powiem gdzie. Ciąg dalszy sprawy płodów na działce, trwa przesłuchiwanie patomorfolożki. Apoloniusz Tajner wraca na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Marcin Krzemiński. Nadal aktualne w niemal całym kraju, bo w 11 województwach ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Nie dotyczą południowego wschodu i południa kraju, a konkretnie Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Górnego Śląska i wschodu Opolszczyzny, a także Świętokrzyskiego. W pozostałych regionach prócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, miejscami grad i tak do 23:00, potem godzina przerwy i od północy alert pierwszego stopnia przed ulewami i burzami zacznie obowiązywać na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza. W prokuraturze w Rzeszowie od 2 godzin trwa przesłuchiwanie patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o ludzkie szczątki znalezione na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. 57-latka jest przesłuchiwana dopiero teraz, bo rano zasłabła i przez kilka godzin była na badaniach w szpitalu. Śledczy liczą, że kobieta wyjaśni, skąd na jej byłej posesji znalazły się szczątki co najmniej 32 ludzkich płodów, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
7: No, nie ukrywam, że kluczowym dla nas będzie wykonanie czynności procesowych z podejrzaną.
6: Według śledczych nie ma dowodów na to, że patomorfolożka przeprowadziła nielegalne aborcje. Na działce w Lutoryżu prace trwają, liczba odnalezionych płodów może jeszcze wzrosnąć. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Policjanci z Chojnic na Pomorzu zatrzymali w Gdańsku Mateusza G. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze sprawą śmierci 75-letniego mężczyzny, którego ciało odnaleziono w miejscowości Młynki. Zwłoki seniora znaleziono w nocy. Mateusz G. był poszukiwany, bo według śledczych może posiadać informacje istotne dla prowadzonego postępowania. Sport. Apoloniusz Tajner ponownie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Wybrali go delegaci na zjeździe w Krakowie. Tajner zastąpi na stanowisku Adama Małysza. Był już prezesem PZN-u od 2006 do 2022 roku.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody, Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
5: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jest teraz w Rewalu. Tu termometry pokazują zaledwie do 16 stopni. Najcieplej w Rzeszowie i Zielonej Górze, tu nawet do 23.
8: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody, Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Prawie 4 minuty po godzinie 15, to panie i panowie, zaczynamy drugą część tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco zapraszam was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, na dobry początek piosenka, która, przyznam wam się szczerze, dzisiaj towarzyszyła mi w drodze z domu do radia. To perfekt i niepokonani.

Od 44 lat na muzycznym rynku ostatniego słowa o muzyce jeszcze nie powiedzieli. Podobno w tym roku jeszcze chcą swoich fanów zaskoczyć nowymi dźwiękami. No to czekamy z wielką niecierpliwością. No a to była norweska formacja. Aha, w radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie. To już prawie 13 minut po godzinie 15. No to nadal podkręcamy wam tempo w to sobotnie weekendowe popołudnie. To teraz artystka, która nazywana była królową dyskotekowych parkietów lat 70. i 80., ale poza śpiewaniem ta gwiazda była także utalentowaną malarką, a jej prace, chyba nie wszyscy o tym wiedzą, sprzedawane były nawet w tysiącach dolarów, a nawet w setkach tysięcy dolarów, no tak bym nawet rzekł. No to dajcie głośniej, jeśli cokolwiek robicie i gdziekolwiek jesteście, bo ta piosenka naprawdę doda wam takiej pozytywnej energii na kolejne godziny weekendu. To Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

ale cudownie buja ten numer w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Trisha McNeil. Za 29 minut będzie 16. Słuchajcie, Elton John przybywa do Wenecji z koncertami i muzyką do dawnego klasztoru. Brytyjska gwiazda popu otworzy swój pierwszy ekskluzywny klub, gdzie będzie mógł posłuchać każdy muzyki na żywo, no i napić się podobno pysznego koktajlu. Otwarcie tego ekskluzywnego klubu dla wszystkich już na początku września, oczywiście w Wenecji. No a teraz pora na gwiazdę, która przyprawiała o mocne bicie serca facetów, nie tylko jak pojawiała się na scenie, ale jak jej teledysk pojawiał się w telewizji. To przed wami już teraz Boys i Sabrina. Boys.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

Mury Hat. No i miejsce, w którym teraz jest 32 stopnie na Niewcienie, bo tam jest późny wieczór. Mowa oczywiście o Bangkoku. Za 11 minut będzie 16. Od czasu do czasu lubię was zaskakiwać dźwiękami takimi dyskotekowymi z początku lat 90. To teraz słuchajcie, zespół, który właśnie w 90 roku i to właśnie 13 czerwca wskoczył na szczyty list przebojów nie tylko europejskich, ale także tych amerykańskich. To jeśli możecie, dajcie teraz zdecydowanie głośnie radio, bo w waszych głośnikach już teraz The Power i Snap.

Nie wiem jak wy, ale ja mam ochotę zanurzyć się w takich właśnie genialnych dźwiękach. Tu Radio Złote Przeboje w to sobotnie popołudnia do największych kawałków lat 80. i 90. Powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 16:00. Bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 16:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Incydent z udziałem kibiców w Krakowie. Są mandaty, jest policyjne postępowanie. Łomża wita kolej. Pociągi wracają tam po ponad 30 latach. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
5: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
4: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Krakowska policja prowadzi postępowanie związane z porannym incydentem z udziałem kibiców Krakowi, którzy wywiesili wielkoformatowe flagi na murach Wawelu i odpalili race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane 500-złotowymi mandatami za zakłócenie porządku publicznego. To jednak zapewne nie koniec, bo policja zabezpiecza monitoring i ustala świadków zdarzenia. Podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Tak uważa premier Pakistanu Sheikh Bas-Sharif. O tym, że porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wydaje się być bliżej niż kiedykolwiek, informują także Teheran i Waszyngton. Od jutra w całym kraju wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. Kolejowe zmiany już dziś świętują Łomżanie, bo do ich miasta po ponad 3 dekadach wracają pociągi. Na to za sprawą 17 kilometrów nowych torów. Na pierwszy oficjalny pociąg na świeżo odnowionych peronach czekały tłumy ludzi, wielu bardzo wzruszonych tym historycznym dla miasta momentem.
6: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
7: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
4: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą od jutra wozić pasażerów z Łomży do Olsztyna i Białegostoku, a już dziś można się za złotówkę przejechać do Ostrołęki i z powrotem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Sobotnie popołudnie z przelotnymi opadami deszczu i burzami to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa i Wrocławia. Tam teraz termometry pokazują do 22. Minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to sobotnie popołudnie. Zaczynamy kolejną godzinę, w której pojawią się te największe gwiazdy lat 80. i 90. I od takiej zaczynamy. Zaczynamy. Przed Wami Bryan Adams.

0: Lubię weekend sięgać po płytę Bad, no i wyciągać z niej takie oto muzyczne perły. To Michael Jackson, jego The Way You Make Me Feel w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 16, 13 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dzisiaj swoje 51 urodziny świętuje ta oto gwiazda.
1: Mówiąc jasno i
0: chyba wszystko już jasne. Anita Lipińska świętuje urodziny. Niedawno zapytałem ją o jej ulubionych wykonawców sprzed lat. No to wymieniła jednym tchem m.in. Davida Bowie, no i swojego ukochanego Leonarda Cohena. Anita, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz i nas słyszysz, to pozdrawiamy cię i ściskamy bardzo gorąco. No i czekamy na te kolejne twoje piękne, złote przeboje. A w Radiu Złote Przeboje pozostajemy przy polskich dźwiękach. Żyj kolorowo teraz i Ewa Bem.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Choć stworzył orkiestrowe aranżacje do dziesiątków hitów i grał na wielu instrumentach, całą muzykę jednak stworzył wyłącznie ze słuchu. Po prostu nie potrafił czytać z nut. To był Barry White w to sobotnie, późne już popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 17, to teraz gwiazda, która do dziś praktykuje jogę i medytację. Przed wami Sissy Catch.

0: za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

Za każdym razem, kiedy słyszę ten numer, to przyznam wam się szczerze, aż podskakuję na fotelu. W Stanach Zjednoczonych musieli występować pod nazwą Wham UK, a wszystko dlatego, że w Stanach istniał już wtedy lokalny zespół o nazwie Wham, no i prawa do tej nazwy były już po prostu zablokowane. No a teraz gwiazda, która ostatnio muzykę odłożyła na plan boczny, zajęła się aktorstwem, no i wielką karierą filmową. Przed wami Jennifer Lopez, która ostatnio wystąpiła choćby w takim romansidle zatytułowanym Romans Biurowy.

0: To jeden z kultowych brytyjskich artystów muzyki lat 80. i 90. Steve Winwood w radiu Złote Przeboje, który swoją przygodę z show biznesem rozpoczął już w wieku 15 lat. Do dziś nagrywa nowe piosenki i do dziś koncertuje na całym świecie. A do takich niezapomnianych numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Reklama.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach. 17:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Lekarka z zarzutami. Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Potem dementi w sprawie rozejmu USA i Iranu. I o wakacyjnych wyborach Polaków. Wywolimy za granicę. Marcin Krzemiński, patomorfolożka Magdalena H. z zarzutami w sprawie zakopanych 32 płodów w Lutoryżu pod Rzeszowem. Chodzi o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych.
16: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Natomiast złożyła wyjaśnienia. Mogę przekazać, że z treści złożonych wyjaśnień wynika, iż podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
15: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Wniosek o tymczasowy areszt trafił już do sądu w Rzeszowie. Decyzja ma zapaść jeszcze dziś. Kobiecie grozi do 12 lat więzienia, a na działce w Lutoryżu, której Magdalena H. była wcześniej właścicielką, pracują nadal służby. Jest pierwsze dementi w sprawie zapowiedzi rychłego porozumienia USA-Iran. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu zaprzeczył, jakoby podpisanie tzw. memorandum z Islamabadu miało odbyć się w niedzielę. Powiedział, że wprawdzie nie można wykluczyć, że dojdzie do tego w najbliższych dniach, no ale w kwestii podawania jakichkolwiek dat trzeba zachować ostrożność ze względu na to, jak ujął wahania drugiej strony. Kilka godzin wcześniej premier Pakistanu powiedział, że podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Sport. Szymon Marciniak będzie głównym arbitrem meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Argentyna-Algieria. Z spotkanie Grupy J odbędzie się w Kansas City w środę o 3 nad ranem czasu polskiego. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad 2-krotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem, mówi Mateusz Dul, ekspert i Sky.pl.
17: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
15: Poza tym lot bywa krótszy niż wielogodzinna jazda przez całą Polskę.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia dużych zmian w pogodzie nie będzie. Proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz, i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz cały czas w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina, Rzeszowa i Krakowa, tam to 21. 3 minuty po godzinie 17 to wspólnie zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco zapraszam Was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na w tej godzinie świętować będziemy urodziny pewnej polskiej gwiazdy. Szczegóły już za moment, na teraz najlepsza z najlepszych, która pozostawiła po sobie ocean takich oto złotych przebojów. Przed Wami Tina Turner.

0: To zespół, który w latach 80. i 90. mocno promował muzykę reggae. To oczywiście UB40, 11 minut po godzinie 17. 13 dzień czerwca mamy w kalendarzu, no a dziś swoje urodziny świętuje ta oto dama.
1: Bez serce bije i tak.
0: No i chyba wszystko jasne. Kasia Kowalska kończy 53 lata. Kasiu, ściskamy cię bardzo mocno. Niedawno w studiu Radia Złoto Przeboje miałem tą wielką przyjemność. Wspominaliśmy jej nagrywanie pierwszej płyty, kiedy to pomagał jej sam Grzegorz Ciechowski. A tak wspomina ten czas.
2: Grzegorz był producentem, więc jakby podejmował bardzo, bardzo trudne decyzje wtedy. No ale taka jest rola producenta. Natomiast sam powiedział, że pomagał nam tylko przy wyborze, bo ja miałam bardzo dużo piosenek. Wiedział, że ja lubię i Led Zeppelin, i Aretę Franklin, i jemu to pasowało, ta stylistyka, użycie, nie wiem, organów, Hammonda, to była też jego stylistyka, także mieliśmy takie no, łączne, wspólne, że dogadywaliśmy się.
0: To tyle wspomnień na to sobotnie, późne już popołudnie piosenka, która mam nadzieję napędzi wam te kolejne godziny weekendu, to francuski duet Moggio.

0: Czasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

Nie ma zysku i zespół Kombi. Grzegorz Skawiński, który niedawno powiedział nam o tym, że on uwielbia ładować swoje akumulatory po trasie koncertowej, najlepiej gdzieś w głuszy, na łonie natury. Jak sam powiedział, to wtedy go nie tylko tak przyjemnie kołysze, ale także, jak sam mi opowiedział, lubi po prostu być blisko natury, bo to go wzmacnia. No i nic dziwnego, bo ta gwiazda, która już za moment zaśpiewa w Radiu Złote Przeboje, coś wspólnego z naturą również ma, bo jest dyplomowaną projektantką ogrodów, a nazywa się Kim White, która już teraz w Radiu Złote Przeboje. Dajcie głośniej radio.

0: auto promocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Apple i oddaj głos już dziś.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po potazek.

0: Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Reklama.

0: Kochamy takie dźwięki, szczególnie w sobotni wieczór. Może ktoś z was już za kilka godzin rozpocznie jakąś fajną domówkę. No a w studiu, jak sami słyszeliście, już Mariusz Stelmaszczyk. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dobry wieczór, jestem obecny.
0: Ja już spakowany, przygotowany, prezenty są obok mnie, a ja startuję na Ursynów Warszawski, tam kopiec Cwila, tam jesteśmy dzisiaj tak. Przez całe popołudnie i cały późny wieczór będzie wiele niespodzianek związanych z Radiem Złote Przeboje i nie tylko, bo ja tam mam nagrody dla słuchaczy Radia Złote Przeboje.
1: No to warto, żebyście tam wpadli, jeśli jesteście w okolicy, jeśli jesteście dzisiaj w Warszawie. A jeśli też chcecie zostać z Radią Złote Przeboje, to też dzisiaj się będzie działo, ponieważ w programie Czas Gwiazd dzisiaj omówimy kawałki wykorzystane w filmach, a więc będzie mnóstwo nawiązań do Pretty Woman, Top Gun, Rocky 3 i tak dalej, i tak dalej. Filmowo i muzycznie.
0: To zostawiam was w naprawdę dobrych rękach. To ja lecę, Mariusz, cześć!

Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście, to jest Radio Złote Przeboje i tych przebojów również nie zabraknie po godzinie 18. Obiecuję całą masę świetnych kawałków oraz też to, że dzisiaj w programie Czas Gwiazd pojawi się temat kawałków wykorzystanych w filmach, ale wcześniej też będą newsy, a także pogoda. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Halo, Kacper?
1: Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Burze możliwe w niemal całym kraju, są alerty pierwszego stopnia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, mówi premier. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła przez Warszawę. Marcin Krzemiński. Uwaga na burze. Alerty pierwszego stopnia wciąż obowiązują w 11 województwach. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię, Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz część Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dodam, że po północy i jutro przez cały dzień też możliwe ulewy i burze. Na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza tam też alerty pierwszego stopnia. Do poniedziałku włącznie maksymalna cena benzyny 95 to 6,04 zł, na oleju napędowego 6,40. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. Tymczasem rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier Donald Tusk. Jak ocenił, są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
12: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
11: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Ma na celu ochronę konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego właśnie z wojną na Bliskim Wschodzie. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
13: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
14: Dokładnie.
13: Ludzie machają, uśmiechają się.
15: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci. Moim zdaniem to już idzie na lepsze.
11: Marsz się zakończył, ale zabawa trwa w miasteczku Równości przy Pałacu Kultury i Nauki. Do 21:00 będą się tam odbywały występy artystyczne. Na koniec jeszcze sport. Rozkręca nam się mundial. Dziś o 21:00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią, o północy mecz Brazylia-Maroko, o 3:00 nad ranem polskiego czasu Haiti-Szkocja, a o 6:00 rano Australia-Turcja.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Może do lata coraz bliżej, ale za oknem tego nie widać. Jutro też nie będzie poprawy pogody, ponieważ w niedzielę spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu w całym kraju. Mogą też pojawiać się burze, a także temperatury poniżej 20 stopni. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk jestem. Człowiek nie tylko mundialem żyje, więc obiecuję, że będzie mnóstwo świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje i dzisiaj też ważny temat, ponieważ w czasie gwiazd poruszam wątek muzyki wykorzystanej w filmach. Tak jest, więc za chwilę między innymi będzie o Jamesie Bondzie i nie tylko. A teraz głos oddaję Zbigniewowi Wodeckiemu.

Gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Historia powstania utworu Duran Duran A View to a Kill sama w sobie jest wręcz filmowa. Basista John Taylor jest wielkim fanem serii o Jamesie Bondzie i podczas jednego z bankietów spotkał producenta Alberta Romolo Broccoliego. Postanowił zapytać go, kiedy w końcu zatrudnią kogoś porządnego do nagrania piosenki bondowskiej. Broccoli zapytał, kogo ma na myśli, a basista Duran Duran odparł: nas. Okazuje się, że taka pewność siebie ocierająca o bezczelność czasem popłaca. Kilka miesięcy po tym spotkaniu panowie otrzymali telefon z propozycją nagrania kawałka do filmu Zabójczy widok z 1985 roku. Do zadania podeszli bardzo profesjonalnie i z rozmachem, ponieważ podczas nagrania grupie Duran Duran towarzyszyła orkiestra składająca się z 60 osób i to była recepta na sukces. To jedyny motyw z filmu o Bondzie, który dotarł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard 100.

Tymczasem film Zabójczy widok był ostatnim bondowskim występem Rogera Moora. Miał wtedy 57 lat i był najstarszym aktorem wcielającym się w agenta 007. W fabule Bond walczy z psychopatą milionerem Maxem Zorinem, granym przez Christophera Walkena, który planuje zniszczyć Dolinę Krzemową. No to słuchamy Duran Duran, A View to a Kill w Radiu Złote Przeboje.

0: Podcast. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Czas na Celine Dion, My Heart Will Go On. Oczywiście kawałek znany z Titanica.
1: Every night in my dreams I see you, I feel you.
0: Kiedy utwór był już gotowy, ekipie pozostało zdecydować, kto go ostatecznie zaśpiewa. Pierwszym wyborem reżysera była Celine Dion. Początkowo wcale nie chciała go nagrywać, uważała, że po sukcesie Pięknej i Bestii kolejna filmowa ballada może być złym pomysłem. Finalnie piosenkarka zgodziła się, chociaż niechętnie. Dopiero po latach można znaleźć wypowiedzi, w których to Celine Dion podkreśla głębokie znaczenie i ponadczasowy przekaz utworu. Z perspektywy czasu docenia to, jak silnie ballada łączy się z emocjami słuchaczy na całym świecie.

A Titanic Jamesa Camerona do dzisiaj pozostaje absolutnym popkulturowym fenomenem, który jako pierwszy film w historii przekroczył barierę miliarda dolarów przychodu. Jakby było tego mało, zdobył też 11 Oscarów, ale nie Leonardo DiCaprio, który musiał poczekać na swoją nagrodę jeszcze kilka ładnych lat. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy tej ballady Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: Grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: Money, money, money!
20: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
19: Wygrałam w Cherry Money!
20: Cherry Money?
19: Nowy Ekspres Los!
20: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
21: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
22: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
21: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
22: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
23: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
24: A cappuccino też za siódemkę?
25: Też.
24: A flat white?
25: Też.
24: A
25: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Radio Złote Przeboje.
1: And you can dance for inspiration.

Gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Eye of the Tiger, Survivor. Nad procesem powstawania tego utworu czuwał Sylvester Stallone, a więc reżyser i odtwórca głównej roli. W wywiadach przyznawał, że początkowo chciał wykorzystać w tej produkcji już znany i sprawdzony numer grupy Queen, Another One Bites the Dust. Another one bites the dust. Ostatecznie zwrócił się do mało jeszcze znanego zespołu Survivor z prośbą o napisanie czegoś równie energetycznego. Przesłał muzykom fragmenty filmu Rocky 3 i powiedział, że potrzebuje utworu, który zabrzmi jak walka na ringu. Grupa wzięła sobie to mocno do serca. Sam tytuł pochodzi bezpośrednio z dialogu w filmie. Otóż Apollo Creed mówi do Rockiego, że stracił swoje Eye of the Tiger, czyli instynkty wojownika i głód zwycięstwa.

Co ciekawe, wersja słyszana w filmie nie jest finalnym nagraniem studyjnym, lecz wcześniejszym demem. W filmowej wersji można nawet usłyszeć dodatkowe odgłosy Tygrysa, których później nie znajdziemy na albumie zespołu Survivor. Eye of the Tiger jest jednym z najbardziej kultowych motywów z filmów wykorzystywanych w popkulturze, ale też jednym z najczęściej słuchanych przez ludzi na treningach. Potwierdzam, no to gramy. Już teraz w Radiu Złote Przeboje. Eye of the Tiger prosto z filmu Rocky 3.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
6: 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk na posterunku Radia Złote Przeboje i za chwilę wracamy do programu Czas Gwiazd. Dziś opowiadam wam o piosenkach wykorzystanych w filmach. Będzie m.in. za moment Whitney Houston, ale w tej chwili dajcie głośniej Stevie Wonder. Jeszcze raz, dzień dobry wieczór.

I Will Always Love You to jeden z największych przebojów w historii muzyki, ale mało kto pamięta, że Whitney Houston nie była jego autorką. Piosenkę napisała i nagrała już w 1974 roku Dolly Parton. Numer był dedykacją dla Portera Wagonera, który pomógł w rozwoju jej kariery. Dopiero po 20 latach wrócono do tej piosenki. No i właśnie producenci filmu The Bodyguard zastanawiali się nad doborem odpowiedniego utworu. Podobno I Will Always Love You zaproponował jeden z aktorów, Kevin Costner. No i był to strzał w dziesiątkę.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów nagrania jest też początek wykonywany a cappella. Producent David Foster początkowo chciał od razu wprowadzić instrumenty, ale Whitney przekonywała, by zacząć samym wokalem. To właśnie ten pomysł sprawił, że pierwsze sekundy utworu stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii muzyki pop. Dzisiaj też jeden z fragmentów tej piosenki jest wykorzystywany w social mediach. Wielu ludzi nagrywa filmiki, w którym to stara się wejść w tym samym momencie co Whitney Houston. Z reguły z marnym skutkiem, ale może Wam się uda.

Sam film Bodyguard opowiada historię muzycznej gwiazdy Rachel Maron, granej przez Whitney Houston, która otrzymuje groźby od prześladowcy. Jej ochroną zajmuje się były agent Secret Service Frank Farmer, w którego z kolei wciela się Kevin Costner. No i między bohaterami rodzi się uczucie. Myślę, że większość z Was zresztą doskonale zna ten klasyk kina. No to słuchamy. Whitney Houston już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach Los Lobos, La Bamba. Sam utwór jest tradycyjną meksykańską pieśnią ludową z regionu Veracruz, mającą korzenie sięgające nawet XVIII wieku. No i w 1958 roku nastoletni muzyk, który był jednym z pionierów rock'n'rolla, a więc Richie Valens, przerobił ją na energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się z hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No i prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający właśnie jego historię. Rodzina muzyka poprosiła też, aby jego piosenkę nagrał zespół Los Lobos, grupa z Los Angeles, która podobnie jak Valens miała meksykańskie korzenie. Muzycy nie spodziewali się takiego sukcesu, byli już cenionym zespołem na scenie rockowej, ale dopiero La Bamba przyniosła im ogromną popularność. Piosenka dotarła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard Hot 100, no i stała się pierwszym w pełni hiszpańskojęzycznym utworem, który osiągnął taki wynik. No to sprawdźmy, już teraz w Radiu Złote Przeboje, Los Lobos, La Bamba.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.

ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na

0: i oddaj głos już dziś.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak.
5: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.

mało kto pamięta, ale utwór napisał Per Gessle z Roxette w 1987 roku jako świąteczną piosenkę zatytułowaną I Must Have Been Love Christmas for Broken Hearted. W tekście, jak można się już domyślić, pojawiło się odniesienie do Bożego Narodzenia, więc raczej ten kawałek mógłby się nadawać do kolejnej odsłony Listów do M. Singiel w każdym razie odniósł sukces w Szwecji, ale poza nią był praktycznie nieznany. Ale kilka lat później producenci filmu Pretty Woman poszukiwali romantycznej piosenki do ścieżki dźwiękowej. Po sukcesie Roxette w USA zespół otrzymał zapytanie, a muzycy odesłali właśnie ten kawałek z wyciętymi fragmentami dotyczącymi świąt.

Film Pretty Woman opowiada historię biznesmena Edwarda Lewisa, granego przez Richarda Gere'a, oraz też Vivian Ward, w którą to wciela się Julia Roberts. Początkowo scenariusz miał być znacznie mroczniejszy i bardziej realistyczny, ale ostatecznie uznano, że powstanie z tego romantyczna komedia z optymistycznym zakończeniem. No to posłuchajmy tego kawałka Roxette już teraz w Radiu Złote Przeboje. It Must Have Been Love.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: We'll be right back.

0: Oddaj głos już dziś. Reklama.
1: Sobotni wieczór, można się odprężyć. Minęła godzina 20. Mariusz Stelmaszczyk jestem za sterami Radia Złote Przeboje i za chwilę nie zabraknie także przebojów wykorzystanych w filmach. Tak jest, będzie m.in. o Dirty Dancing, czy też o filmie Top Gun. A w tej chwili ATC.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Eric Carmen, Angry Eyes, Dirty Dancing. Piosenkę napisali John DeNicola i Frankie Previte, ci sami autorzy, którzy stworzyli późniejszy mega hit I've Had the Time of My Life.

Prawda, że też brzmi znajomo? Angry Eyes pojawia się z kolei podczas słynnej sekwencji treningów tanecznych. To właśnie wtedy bohaterowie Baby i Johnny spędzają ze sobą coraz więcej czasu, a widz obserwuje, że między nimi rodzi się uczucie. Dla wielu fanów jest to jedna z najbardziej pamiętnych scen całego filmu.

A sam Eric Carmen przyznał po latach, że sukces Angry Eyes zaskoczył nawet jego samego. Utwór dotarł do czołówki listy przebojów w wielu krajach i stał się jego największym przebojem od czasów solowego hitu All Myself. No a ciekawostką jest również to, że soundtrack do Dirty Dancing sprzedał się w ponad 30 milionach egzemplarzy na świecie i trudno się dziwić. No to posłuchajmy w Radiu Złote Przeboje. Już teraz Eric Carmen, Angry Eyes z filmu Dirty Dancing.

gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Czas na grupę Berlin, Take My Breath Away z filmu Top Gun. Autorami byli legendarny producent i kompozytor Giorgio Moroder oraz tekściarz Tom Wiltlock, którzy wcześniej stworzyli także Danger Zone dla tego samego filmu, a kawałek zaśpiewał Kenny Loggins. Mało kto wie, że zespół Berlin nie był pierwszym wyborem. Piosenkę proponowano innym wykonawcom, ale producenci kręcili nosem, aż w końcu do nagrań zaproszono wokalistkę grupy Berlin, Terry Nunn. Nagranie okazało się ogromnym sukcesem. Take My Breath Away zdobyło Oscara i Złoty Glob dla najlepszej piosenki filmowej, a także dotarło na pierwsze miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także w wielu innych krajach.

Sam film Top Gun opowiada historię młodego pilota marynarki wojennej Pita Mavericka Mitchella, granego przez Toma Cruise'a. Film wyreżyserował Tony Scott, a jego dynamiczne sceny lotnicze sprawiły, że stał się jednym z największych hitów lat 80. I co więcej, po premierze filmu znacząco wzrosło zainteresowanie służbą w lotnictwie wojskowym w Stanach Zjednoczonych. No to posłuchajmy w Radiu Złote Przeboje Berlin Take My Breath Away.

Co ciekawe, utwór został stworzony wyłącznie na potrzeby anglojęzycznej wersji filmu. W niemieckiej wersji niekończącej się opowieści piosenka Limala w ogóle się nie pojawia. Zamiast niej wykorzystano wyłącznie orkiestrę. Ale wracając, numer, który dobrze znamy, wykonał Limal, muzykę skomponował legendarny producent Giorgio Moroder. A po wielu latach utwór przeżył też drugą młodość dzięki serialowi Stranger Things. W trzecim sezonie bohaterowie Dustin i Suzy śpiewają The Neverending Story w jednej z najbardziej pamiętnych scen tamtego serialu. Po emisji odcinka liczba odtworzeń piosenki w serwisach streamingowych wzrosła kilkukrotnie, a sam Limal przyznał, że był zaskoczony powrotem utworu do popkultury. Jeśli chodzi o film Niekończąca się opowieść, no to w chwili premiery był jednym z najdroższych europejskich projektów. Powstał też na podstawie powieści Michaela Ende i opowiadał historię Bastiana, chłopca, który odkrywa magiczną książkę i stopniowo staje się częścią opowiadanej w niej historii. To posłuchajmy i przypomnijmy sobie, jak to było. Never Ending Story. Limal w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro o godzinie 16:00. Miłego.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
1: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.

Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

Salve.